lata, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dziś.

ty masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oglada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie.

0: Być może trudno, prawda? Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Eskapady

0: stópek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie by kopanie, gdzie kogo lata? Tych, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał po tygodniu.

7:04 jakaś polyta, 8:09 ktoś coś czyta, polyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

czekali, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

listen. Just we two. Adds up to I love you and you love me.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż blaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

nie wiem jak, taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: Marek Dutkiewicz, pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło nas.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl.

0: Słuchacie Państwo Radia Pogoda. Danuta Stenka.
1: Uwa wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

103 i 4 FM.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

kilka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

luną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Radio Pogoda. Słucham zawsze w drodze. Maria Pakulis.
1: Nie miałem prawie nic.

0: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Coffee Black.

0: i wystarczy jedna chwila.
1: Chwile, dwie.
0: Larwa zmienia się w motyla.
1: Larwy, dwie.
0: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Dziś piątek i na początek najważniejsze wiadomości.
1: Maja Chwalińska z życiowym sukcesem zagra w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach, druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS.
1: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6-6-4. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Chwalińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
3: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
1: Mówiła Chwalińska jeszcze przed starciem ze Schneider, które wygrała. W sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Tragiczny wypadek na rysach w Tatrach. Wczoraj po południu w wyniku upadku z dużej wysokości jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniała pogoda z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur. Początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w górach wciąż są trudne warunki. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzecznik małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
4: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
1: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Lutcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. Na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk portalu epetrol.pl.
5: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
1: A na razie ceny ropy spadają, a dziś litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5,94 zł, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40 zł.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: W Poznaniu utrudnienie napotkacie na Ramowickiej. Została wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do Łużyckiej. Dojazd do Jasnej Roli odbywa się obecnie odcinkiem na Ramowickiej od strony Łużyckiej. Wprowadzono objazdy Łużycką i Aleją Praw Kobiet.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
6: Od rana w Poznaniu pada, kropić ma przez prawie cały dzień. Opady według synoptyków skończą się dopiero po południu. Termometry obecnie wskazują 15 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 21, tak ciepło będzie dopiero około 18. Ciśnienie mamy niskie, w ciągu dnia będzie powoli rosnąć. Słońce zajdzie o 21.08.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: 6:04. Dzień dobry, Asia Kruk, kłaniam się Państwu. No, jakiś czas się nie słyszeliśmy, ale już jesteśmy razem i fajnie. Radio Pogoda, pogodny poranek. Piątek, dzisiaj 5 czerwca, 156 dzień.

0: It on air. String.
1: Sandy Show w pogodnym poranku Radia Pogoda, 10 minut po godzinie 6. Co tam w porannej prasie? Michał Pierzchała.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Pospolitą mam na początek dla Państwa. Chiny podbijają polski rynek aut europejskiej marki w odwrocie. To tytuł artykułu. Samochody z Chin coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w naszym kraju. Jak podaje Instytut Samar, ich udział w sprzedaży nowych aut osobowych wynosił w 2024 roku niespełna 2%. W przyszłym roku może wynieść nawet 20%. Cena to jest kluczowa sprawa.
1: Oczywiście.
2: Mówi się, że auta z Chin są o mniej więcej 1/4 tańsze. Przepraszam, o 25 tysięcy.
1: Wyposażeniu przy
2: tak,
1: okazji.
2: Minusem jest to, że mogą być problemy z dostępnością na przykład części, gdyby coś się zepsuje, ale to jest zawsze coś za coś. Szczegóły dzisiaj w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej na stronach poświęconych zdrowiu. Ciekawy artykuł dotyczący tego, kiedy zdrowy tryb życia staje się wyniszczającą obsesją. Dbanie o zdrowie to dziś często projekt, który próbujemy optymalizować co do minuty snu i każdej spalonej kalorii. Problem w tym, że w pogoni za lepszą wersją siebie łatwo przegapić moment, w którym zdrowy styl życia staje się po prostu obsesją.
1: Do wszystkiego są aplikacje. Do snu, monitorowania jedzenia i przyswajania kalorii, do sportu.
2: Jakby taka aplikacja mi powiedziała, spałeś dzisiaj 20 minut za krótko, śpi. Ale ja bym spał.
1: Ale właśnie ta aplikacja, bo ja mam taką, ona tak mówi.
2: Tak, naprawdę? Okej. To w Gazecie Wyborczej. O sen tak, ale jak mi kazałaby biegać, bo za mało biegałem, to nie. Dobra, to na koniec jeszcze mam dla Państwa fakt i tutaj artykuł o tym, że uzdrowiska mówią dość niesłownym kuracjuszom. Chcą, by każdy pacjent obowiązkowo potwierdzał, że przyjedzie na turnus. Za niepojawienie się na zaplanowanym leczeniu miałaby pojawić się kara. Takim seniorom lekarz nie mógłby wystawić kolejnego skierowania do sanatorium nawet przez 18 miesięcy.
1: O matko.
2: To jest propozycja. Oczywiście to nie są zmiany w prawie, ale faktem jest, że zdarzają się coraz częściej takie przypadki, że po prostu kuracjusze się nie pojawiają w sanatorium.
1: Zwłaszcza między listopadem a marcem czy kwietniem, tak podejrzewam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, to tyle w prasie. Jeszcze więcej na antenie Radia Pogoda. 12, prawie 13 minut po godzinie 6. Najpiękniejsze melodie. Seweryn Krajewski.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: ale jakież zabrałaś Roman Gerczak przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda i zabrałaś mi lato, czyli najpiękniejsza melodia z 1974 roku. To ja tutaj właśnie przyjeżdżam, a tutaj lato pełną gębą w naszym pięknym kraju. Dzisiaj tak cieplutko i fantastycznie. Zaraz po godzinie 6 pytałam Państwa, kto na wolnym, kto w pracy, ale takiego maila to ja się nie spodziewałam. Tak nie można, proszę Państwa. Panie Tomku, tak nie można, naprawdę. Co napisał pan Tomek do nas? A ja dziś zbieram czereśnie z Radiem Pogoda. Pan Tomasz pozdrawia całą redakcję i wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. I przysłał jeszcze zdjęcie tych czereśni i one tam są, takie piękne, prawie czarne i ogromne. Pan podrzuci trochę, co? Albo kiedyś się z panem wybierzemy. 22 444 4004, numer telefonu do pogodnego poranka. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Jest 6:20.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
2: Została ostatnia reklama.
6: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
7: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
6: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
7: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: 6:28, pogodny poranek w Radiu Pogoda. O czym to dzisiaj ważnym usłyszymy w wiadomościach, Michale?
1: No tak, bo długi weekend, ale reporterzy pracują i będą dopytywać premiera, który o to, że chce postawić pomnik przed kancelarią premiera.
0: Oh.
1: Nie jak Donald Trump, nie to, że siebie. Nie, spokojnie. Ale właśnie, co ma pomnik przedstawiać o tym?
0: No, to ciekawe właśnie.
1: No wiesz, może dobrze, taki trend z Ameryki przyjdzie, nie?
0: Dobrze zacząłeś. To może jeszcze baseny zaczniemy budować bardzo duże, jeżeli trend z Ameryki jakiś przyjdzie.
1: A ja bym to akurat był za.
0: Ja też.
1: No, akurat w tym przypadku, tak. Więc jeżeli chodzi o pomnik przed kancelarią premiera, to o tym na pewno usłyszą Państwo dzisiaj w naszych wiadomościach. O podróżach to też będziemy mówić. No, informacje takie nieciekawe, bo eksperci przekonują, że w czerwcu może nas czekać podwyżka cen biletów lotniczych. Mhm. Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie przede wszystkim to właśnie może sprawić. Dopytamy tych ekspertów, no i sprawdzimy, no bo wakacje za moment i latać rzeczywiście będziemy. Co jeszcze? Walczyła z rywalką, zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Oczywiście Maja Chwalińska awansowała do finału Orlanda Garrosa. Dzisiaj ma wolne, odpoczywa, ale wolnego nie ma nasz specjalny wysłannik na ten turniej, Przemysław Pozowski, któremu tego wyjazdu strasznie zazdroszczę. Kto wiedział, że to tak się potoczy?
0: To są emocje, to są przeżycia.
1: Ale Przemek jest na miejscu.
0: Czy Przemek biedny ma hotel? Bo to tam jest dosyć
1: jak on pieniądze musiał, znaczy nie on, tylko firma zapłacić, no bo teraz wiadomo, że ceny poszybowały.
0: Tak.
1: Zresztą Maja Chwalińska też była pytana o to,
0: tak,
1: czy to już
0: właśnie,
1: dłuższe.
0: Ja w tym kontekście.
1: A no właśnie, finał Maja Chwalińska kontra Mira Andrzejewa jutro, ale relacje Przemka dzisiaj przez cały dzień w wiadomościach. No jest na miejscu, jest o czym mówić. No to Państwo o tym usłyszą.
0: Zapraszamy serdecznie. Najbliższe wiadomości o godzinie 7, czyli za pół godziny. Urszula Sipińska teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda, a za chwilę Alibabki.

0: No, za 23 minuty będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Pan Tomasz dzisiaj na czereśniach i z najpiękniejszymi melodiami pisał o tym. Jeszcze w tym roku czereśni nie jadłam. Zresztą truskawek też jeszcze nie. A Państwo już mają w menu, to nie są tanie rzeczy. 22 444 4004. Co słychać, proszę Państwa? Bo u nas już za moment będzie słychać skaldów, a później Marka Grechutę. To jest Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: 28 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Została ostatnia reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Drogowskaz. Radia Pogoda.
11: Do 19 czerwca obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu na odcinku od ulicy Żaromskiego do pętli Ogrody. Podczas prac w rejonie ulicy Botanicznej zamknięte zostaną oba pasy ruchu jezdni południowej, a ruch pojazdów w stronę centrum odbywać się będzie bus pasem jezdni północnej.
10: Radio Pogoda. 103,4 FM.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: tematy miłosne. Teraz u Marka Grechuty, ale za chwileczkę też w pogodnym poranku Radia Pogoda się pojawią. Za 14 minut będzie godzina 7. Wczoraj było wolne. No, niektórzy mają cały wolny, długi weekend i pewnie jeszcze się wylegują i gdzieś tam z boku na bok pochrapują, ale nie wszyscy z Państwa. Niektórzy z Państwa wspominają ten wczorajszy dzień w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że wysłuchałam audycji pana Piotra z udziałem kataryniarza warszawskiego, pana Jana. Była wspaniała to audycja. Proszę jeszcze o więcej takich programów i audycji. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Maria z Krakowa.
0: Pani Mario, bardzo serdecznie pozdrawiamy i ściskamy. No i dziękujemy za ten telefon. To oczywiście przekażemy Piotrowi. Będzie tutaj o godzinie 10 w Radiu Pogoda. A gdyby Państwo przegapili wczorajszą rozmowę, audycję z panem Janem Kataryniarzem, to ona już jest na stronie www.radiopogoda.pl. Tam w sekcji podcasty mogą Państwo wysłuchać na spokojnie właśnie całej audycji, albo teraz, albo najlepiej w dowolnym, wybranym przez siebie momencie. No to obiecaliśmy i wracamy do piosenek o miłości. Love is Strange. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a jest to przebój z 1957 roku.

0: ale ta niedziela to już za chwileczkę. Dzisiaj piątek, tak tylko przypominamy. 3 minuty i będzie godzina 7. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Zaraz wiadomości, a w nich...
1: Tematy zagraniczne. Prezydent Ukrainy wysłał list do Putina. W tym liście prosi go o zakończenie wojny. No i zobaczymy, co z tego będzie. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Po 7 wpadnie Robert Janowski z najlepszymi życzeniami dla solenizantów i nie tylko. Będziemy też mówić o... jakby to powiedzieć... nowej nadziei, właściwie...
1: Będziemy się chwalić,
0: tak,
1: znaczy nie siebie, tylko...
0: Będziemy się chwalić i jest tutaj adekwatne do chwalenia nazwisko też
1: tak
0: w polskim sporcie. Proszę zostać z Radiem Pogoda dzisiaj o poranku.
2: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
3: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, godzinę 7:00, zaraz po wiadomościach. Muzycznie zaczniemy od greckiego wina. Oczywiście będzie to piosenka w wykonaniu Anny German. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
9: Ukraiński prezydent w liście otwartym do Putina proponuje koniec wojny. Premier Tusk zapowiada wielki marsz patriotów i budowę nowego pomnika. Uniwersytet Jagielloński zmieni zasady rekrutacji na kierunek lekarski. Będzie wymagał mniej przedmiotów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
8: Agnieszka Trojanowska, BIS.
9: Prezydent Ukrainy opublikował wieczorem list, jaki napisał do prezydenta Rosji. Wołodymyr Załański zaproponował w nim Władimirowi Putinowi zakończenie wojny. Wojna w końcu przestaje podobać się Rosjanom, ocenił w nim Załański. Zaproponował też Putinowi spotkanie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zna treść listu Załańskiego, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pokorzeniem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Swagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Lotniczego w Krakowie.
10: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich, wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
9: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, którym miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. U brzegów greckiej Krety wyłowiono z wody 242 migrantów. To wynik 5 operacji prowadzonych w ciągu jednego dnia na Morzu Śródziemnym. Jak przekazały władze w Atenach, w ostatnich tygodniach daje się zaobserwować ponowny wzrost liczby migrantów, którzy próbują przedostać się na terytorium Grecji. Uratowanych przewieziono do 3 różnych portów w południowej części Krety. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, zapowiadał komisarz Adam Dębliński z łódzkiej policji.
11: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
9: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Zmiany zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ma być łatwiej. Dotychczas wymagał on od maturzystów trzech przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym: matematyki, biologii i chemii. Za rok, czyli od roku akademickiego 2027-8, wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę tylko dwa rozszerzenia. A według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, Polka, która rozpoczynała wielkoszlemowy French Open od eliminacji. Zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała po zaciętym meczu Diany Schneider 7-6, 6-4. O tytuł jutro o 15 zagra z Mirą Andrijewą. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby. Na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21.

0: rozkaz Radia Pogoda.
1: W Poznaniu wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między

0: dopiero wieczorem, wtedy też ustaną opady. Na razie jednak kropi i tak będzie przez prawie cały dzień. Ciśnienie mamy niskie, w ciągu dnia będzie powoli rosnąć. Słońce zajdzie w Poznaniu o 21:08.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Kłaniamy się Państwu. Michał Pierzchała.
3: I Asia Kruk. Asia opalona, uśmiechnięta, wypoczęta. Wiesz co?
2: Co?
3: Tęskniliśmy.
2: O,
3: cieszę się, że jesteś.
2: Dziękuję. My dzisiaj w takim towarzystwie jesteśmy z Państwem. Długi weekend ma swoje prawa, sami Państwo rozumieją, ale Zygmunt będzie oczywiście w poniedziałek. A dzisiaj jest piątek, 5 czerwca, 156 dzień roku, do końca roku 209 dni, a do końca wiosny 15, a właściwie to już moim zdaniem to jest bardziej lato niż wiosna. Na zewnątrz bardzo cieplutko i niech tak będzie przez cały długi weekend. Jesteśmy z Państwem. Za chwilę będzie też z nami Robert Janowski, ale teraz Anna German i greckie wino.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 13 minut po godzinie 7. Odpowiedź na to pytanie oczywiście zna Robert Janowski. Dzień dobry.
2: No i słuchamy uważnie.
3: Proszę Państwa, 5 czerwca mamy imieniny.
1: Tak,
3: tylko 3 osoby obchodzą dzisiaj. Emilia, Igor i Jakub. I bardzo super. I jest Światowy Dzień Środowiska. Więc to też pewnie dzieci mają jakieś specjalne akcje w szkole. Domyślam się, myśmy nie mieli takich, wtedy nie było takich dni, były tylko wykopki. Się jeździły na wykopki. Uwielbialiśmy to, bo nie było lekcji, no wiadomo. Znalazłem, że z historycznych naszych rzeczy urodziła się aktorka uznawana za najpiękniejszą swojego pokolenia, a może nawet w całej Europy. Oczywiście, że się kochałem. Uznanie i popularność przyniosła jej rola kapłanki w Faraonie, a wcześniej jeszcze u boku Zbyszka Cebulskiego w filmie Ich Dzień Powszedni. No, kto wymieni?
2: No, pani Barbara Brylska.
3: Barbara Brylska. Boże, zjawisko.
1: Piękne.
3: Mój Boże. Poznałem panią Barbarę osobiście. Już była taką panią w słusznym wieku. Była olśniewająca. Była po prostu wciąż po prostu przepiękna. Drodzy Państwo, miłego dnia życząc, zapraszam na piosenkę Sunny. Śpiewa Bobby Herb.
2: No to już za chwileczkę pan Bobby zaśpiewa, ale jeździłeś na wykopki?
1: Ja nie.
2: Zaraz do tego wrócimy. Tak. Jeszcze w pogodnym poranku Radia Pogoda.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
4: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Partida z przepiękną piosenką w pogodnym poranku Radia Pogoda, 20 minut po godzinie 7.
1: Ale ta piosenka ciągle mi w głowie siedzi, ta wersja urodzinowa, jednak mimo wszystko. Tak, ta z okazji 10. urodzin Radia Pogoda, to w zeszłym roku obchodziliśmy.
0: A za chwilę 11,
1: też gramy.
0: Patrz, jak ten czas
1: w czerwcu.
0: Leci.
1: A mamy czerwiec.
0: No właśnie.
1: No to jeszcze kilka dni tylko.
0: Czas leci nie wiadomo jak. 20 minut po godzinie 7. Przed chwilą Robert Janowski mówił o tym, że dzisiaj jest Światowy Dzień Środowiska i że za jego czasów to w szkole takich rzeczy się nie obchodziły, bo były tylko wykopki. Dzisiaj też się raczej żadnych rzeczy
1: dzisiaj nie
0: obchodzi.
1: Dzisiaj lekcji nie ma w szkołach akurat.
0: No właśnie.
1: To jest długi weekend.
0: No w każdym razie, za moich czasów, a to też było dawno temu, nie pamiętam, czy obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska, ale oprócz wyjazdów na wykopki, co raz mi się chyba tylko zdarzyło, przy szkole mieliśmy ogródek działkowy. Taki normalny, z grządkami i te grządki trzeba było pielić i podwiązywać.
1: Takie były zajęcia.
0: Takie były zajęcia po prostu, że gdzieś tam z przyrody.
1: I ogórki nie ginęły?
0: Nie pamiętam, żeby były ogórki, ale pamiętam, że groszek zielony był.
1: A, okay.
0: Najpierw taki kwitnący, a później ten groszek zielony. Państwo wyjeżdżali na wykopki, gdyby Państwo chcieli wspomnieć, jak się obchodziło kiedyś Dzień Środowiska w szkole i czy w ogóle było coś takiego. 22 444 4004. Ja to w ogóle mam wrażenie, że kiedyś byliśmy bliżej środowiska.
1: I jak się obchodziło kiedyś, ale jak można by obchodzić, to też może mają Państwo jakieś pomysły.
0: Zapraszamy 22 444 4004, a za chwilę będziemy mówić o sporcie.
2: Radio Pogoda.

0: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsulki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Została ostatnia reklama.
10: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.

Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

siedziała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Ależ to piękne. Engelbert Humperdinck w Pogodnym Poranku, Radio Pogoda. Nie ma Zygmunta, ale zwracasz uwagę.
1: Tak. No ktoś musi, wie.
0: 7:32, proszę Państwa, zapowiadaliśmy, że będziemy mówić o sporcie i będzie to
1: chwalenie. Piłka tenisowa.
0: Tym razem,
1: Dokładnie, Maja Chwalińska, oczywiście o niej mówimy, awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. No sensacja i piękna historia. Przeglądałem zagraniczną prasę i tutaj pojawiają się takie określenia jak niewiarygodna historia albo tenisowa bajka. Faktycznie jutrzejszy finał będzie bardzo ciekawy, o godzinie 15 on się odbędzie. Maja Chwalińska, 24-letnia zawodniczka, zaczęła grać w tenisa w wieku lat 7.
0: No,
1: i są wywiady z tamtego okresu, gdy swoje pierwsze kroki stawiała na korcie. Mamy nagrania, posłuchajmy.
2: Liczę się z tym, że to może nie wyjść, ale chciałabym w dorosłym życiu tak mieć coś związanego ze sportem, z tenisem. Jakby się nie udało być tenisistką, no to mogłabym być jakąś trenerką albo komentatorką.
1: Mówiła Maja Chwalińska.
0: Udało się, no i proszę bardzo, jest w finale takiego ważnego turnieju. Będziemy trzymać kciuki oczywiście za wygraną. Świat się także zastanawia, bo ja też przeglądam nagłówki z całego świata, jak do tego doszło, że raptem tyle Polaków, Polek właściwie, bo to większość kobiet,
1: no to prawda,
0: dobrze gra w tenisa. I to są bardzo młode dziewczyny, ale te dziewczyny przecież mają rodziców i być może, ja mam na to odpowiedź, jeśli nawet nie teraz, ale kiedyś mieszkały na osiedlu, takim normalnym osiedlu z blokami i mieszkaniami, to sami państwo wiedzą, jak to w Polsce jest. Na każdym szanującym się osiedlu, u mnie na przykład tak, u ciebie, Michale, też, tak, jest trzepak do dywanów. I albo się z tego trzepaka zwisa, jak się jest dzieckiem, albo się patrzy, jak tatuś tam
1: no i tak, forment, raz z lewa, dokładnie.
0: No. I to się dzieci uczą. I bardzo dobrze, że się uczą. Serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki za finał. Będzie, co będzie. Będzie dobrze.
1: No pewnie.
3: Taki pech, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Za 28 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest Światowy Dzień Środowiska i Państwo w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Ciekawe, jak pan Zygmuś obchodzi Dzień Środowiska, bo z pewnością z tym związana jest jego dzisiejsza absencja. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy za ten telefon. No tak, tak, oczywiście, że tak. Zygmuntowi dzisiaj fiordy z ręki jedzą przysłowiowe.
2: Do wnuczka poleciał.
0: Tak, w Szwecji jest na uroczystości.
2: Do wnusi, przepraszam, do wnusi. Tak,
0: na uroczystości rodzinnej, ale w poniedziałek już będzie, a jeśli chodzi o środowisko w Szwecji, no to tak, tam można obchodzić. Ale u nas też przecież pięknie jest, prawda? Pięknie będzie muzycznie już za chwilę. Rikie, Power i Mamma Maria, a później Ludmiła Jakubczak w pogodnym poranku Radia Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: ciągle sam.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: lekka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Została ostatnia reklama.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Trwają prace budowlane na skrzyżowaniu Dmowskiego i Krauthofera. Są związane z modernizacją sygnalizacji świetlnej. Z tego powodu ruch pieszych jest ograniczony. Na skrzyżowaniu wprowadzono też wygrodzenia. Możliwe jest także ręczne sterowanie ruchem. Prace mają potrwać około 10 tygodni.
11: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 8. Światowy Dzień Środowiska dzisiaj. Różne mają Państwo skojarzenia na ten temat. 22 444 40 04. Teraz będzie poezja.
1: Chraboszcze majowe latają, rudziki gniazdka mają, na działce zminka buszuje, myszka zapasy szykuje, konik polny wykonuje skok frywolny. Haber z makiem w zalanych promikami słonka łanach zbóż się mienią. Kochani, dbajmy w Dzień Środowiska szczególnie o każdy skrawek zieleni.
2: Byśmy nie tylko obok siebie mieli jeleni. No musiałam.
0: Ale czy my tego nie rozumiemy, że pani musiała? No my to rozumiemy i dlatego podaliśmy dalej.
3: Jesteśmy pod wrażeniem.
0: Dziękujemy. A propos środowiska, to teraz będzie taka najpiękniejsza melodia.
4: Zanim zdechnie pocanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatniej trawy źdźbło przykryje pył.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 3,5 minuty i będzie godzina 8 i wiadomości.
1: A w nich o kawie będziemy mówić, słusznie, że na giełdach tanieje. Także wydaje się, że to są dobre informacje. Ciekawe, czy w sklepach potanieje.
0: Posłuchamy przy kawusi pewnie tych wiadomości, a później będzie szybka piątka. Zapraszamy. 22 444 4004. Proszę zatelefonować i dać znać, że Państwo chcą wygrać fantastyczne karty do gry Radia Pogoda.
1: Ale słyszą to Państwo?
0: To kieliszeczki do jajek. No. Nagroda podstawowa. Też do zdobycia. Na automatycznej sekretarce poprosimy zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie.
2: Radio Pogoda.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
7: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie szybka piątka, czyli zabawa z nagrodami, ale o truskaweczkach i o czereśniach też będziemy mówić dzisiaj w Pogodnym Poranku, a teraz wiadomości.
8: List otwarty do Putina napisał ukraiński prezydent. Niemcy nie chcą znieść kontroli granicznych, naciska Unia i Polska. Kawa tanieje na giełdach, w sklepach obniżek jeszcze nie widać.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis.
8: Propozycja zakończenia wojny i spotkania znalazły się w liście otwartym Władimira Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński prezydent napisał, że ta wojna nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia. O szczegółach Marcin Starzec.
10: Zełenski proponuje pełne zawieszenie broni na czas negocjacji i bezpośrednie spotkanie z Putinem. Sam rosyjski dyktator nie wyklucza takiego spotkania, ale bez przerwy w walkach.
11: My bezusłowne.
10: Jesteśmy absolutnie gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową, na podstawie ustaleń, które omówiliśmy z prezydentem Trumpem na Alasce. Na takie doniesienia z Białego Domu Trump zareagował krótko. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić. Kiedy i czy w ogóle dojdzie do takiego spotkania, na razie nie wiadomo.
8: Donald Tusk chce postawić nowy pomnik przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego byłoby ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
12: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
8: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. A wielu Polaków już dziś na urlopie. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
13: Wolicie majówki czy czerwcówki?
14: Czerwcówki, bo jest cieplej.
15: Majówki, bo grill, no.
16: Majówka to tak bardziej po górach może.
17: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
18: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
13: O, to wszystkiego najlepszego.
18: Dziękuję.
13: Woli pani majówki czy czerwcówki?
18: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę i zbliżającego się lata.
8: Ale czerwcówka w tym roku kapryśna w pogodzie. Instytut Meteorologii wydał właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami obejmujące pas wschodni Polski. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Cena kawy na giełdach staniała, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są obecnie o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych UC Research wynika, że w styczniu tego roku kawa mielona zdrożała o 30% rok do roku, a w kwietniu o 10,7%.
9: Drogowskaz Radia Pogoda.
11: Zmieniono czasową organizację ruchu na skrzyżowaniu na Ramowickiej z ulicą Rubierz. Na Ramowicka została wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do Łużyckiej. Dojazd do ulicy Jasna Rola odbywa się obecnie odcinkiem na Ramowickiej od strony Łużyckiej.
9: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: W Poznaniu od samego rana kropi, deszcz będzie z nami aż do popołudnia, przejaśni się dopiero wieczorem. Termometry wskazują obecnie 15 stopni, maksymalnie ociepli się do 20. W sobotę będzie cieplej, będziemy mieć też więcej słońca. Aktualnie ciśnienie jest niskie, w ciągu dnia wzrośnie, wiatr wieje słaby.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: Można regulować zegarki punktualnie 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry Państwu w piątek. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Asia Kruk
2: i Michał Pierzchała.
1: Mamy piątek, 5 dzień czerwca, 156 dzień roku. Do końca roku 209 dni. Słońce wzeszło o 4:18, a zajdzie o 20:52.
2: Poranne Państwa słoneczka. Uśmiechamy się już do Państwa z Facebooka Radia Pogoda. Można tam zaglądać. No i ewentualnie coś tam.
1: Czyjąś opaleniznę widać.
2: Wiesz co,
1: nie mówię o sobie.
2: Właśnie powiem ci, że na zdjęciu jakoś tak za bardzo

0: No to teraz my porywamy Państwa do wspólnej zabawy 10 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Bardzo serdecznie witamy Panią Danutę. Dzień dobry Pani.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Skąd Pani do nas dzwoni, Pani Danusiu?
3: Dzwonię z Wrocławia. Zachmurzonego, co prawda, ale mam nadzieję, że będzie niedługo piękne słońce.
2: No właśnie, ubiegła Pani moje pytanie. Czyli taka sytuacja.
0: A co Pani robi w długi weekend? Bo wiem, że słucha Pani Radia Pogoda od poranka i za to bardzo dziękujemy. Ale mamy środek weekendu, więc jakie plany?
3: W długi weekend właśnie wybieram się do Świnoujścia.
0: To kawałek drogi.
3: Tak.
2: Czyli na dłużej.
3: Tak, na tydzień czasu z mężem właśnie.
0: A jakie prognozy są pogody? Będzie...
3: A nie patrzyłam jeszcze, ale mam nadzieję, że
2: Nie. Niech pani sprawdza, będzie pięknie i fantastycznie na pewno. Już ściski
3: tak
2: i pozdrowienia dla męża awansem.
3: Dziękuję.
2: A dla pani dobra informacja, dla państwa właściwie, bo to jest komplet, czyli dwa.

0: kieliszki do jajek, będą Państwo sobie śniadanka spożywać w takiej radiopogodowej atmosferze. To już jest prezent dla Pani. Będą także karty do gry Radia Pogoda. Szkoda, że jakby Pani wygrała, to nie zdążą dojść przed turnusem. No ale trudno, co zrobić.
1: Ale tak, można wyjechać potem przecież jeszcze gdzie indziej. To nie ma najmniejszego problemu.
2: Później się wybieram w góry.
0: No i fantastycznie.
2: Na krótki weekend.
1: Pani Danuto, 30 sekund, 5 kategorii i jedna litera, którą dzisiaj będzie litera E, jak łatwo.
0: Jak Łukasz na przykład.
2: Dobrze.
0: Czy jest Pani gotowa?
2: Tak.
0: No to uwaga, czas start.
1: Państwo.
2: Łotwa.
1: Potrawa.
2: Łosoś na gorąco.
1: Narzędzie.
2: Łom.
1: Przymiotnik.
2: Łatwy.
1: Piosenkarka.
2: Lucja Frus.
0: Ale Pani to poszło po prostu idealnie.
1: Gdzie Pani miała to napisane normalnie?
2: No nie miałam. Ale
1: ja nie wierzę.
2: Dziękuję uprzejmie, ale słucham codziennie Państwa.
0: A, tak, no jasne.
2: I muszę powiedzieć, że pierwszy raz zadzwoniłam, odważyłam się i mi się udało. Z tego się bardzo cieszę.
0: No i tak to się właśnie robi. Bardzo serdecznie dziękujemy, że jest Pani z nami od samego rana. Wszystkiego dobrego Pani życzymy i cudownego wypoczynku w Świnoujściu.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: A ma Pani smartfon, Pani Danuto?
2: No tak, mam.
1: Bo tam można aplikację zamontować i w Świnoujściu
2: wiem,
1: też Radio Pogoda działa.
2: Wiem.
1: To polecamy się.
2: To wszystko mam i wiem. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Życzę Państwu miłego dnia dla całej redakcji.
1: Wzajemnie.
0: I dla Pani również bardzo serdecznie dziękujemy. W poniedziałek wracamy z zabawą, która nazywa się...
3: Szybka Piątka w Radiu Pogoda.

0: Tom Jones w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Te uderzenia niosą się po ścianach. Jak ktoś jeszcze dosypia, to myślę, że już powinien zostać właśnie dobudzony.
1: No jest 19 po 8,
0: dokładnie.
1: Prawie 20.
0: Drodzy Państwo, 19 po 8, prawie 20 i jest też długi weekend, ale przerwy nie będzie.
1: Nie.
0: Bo dzisiaj jest potańcówka.
1: Tak
0: jak co piątek,
1: tak.
0: Bez wyjątku,
1: tak.
0: Zapraszamy po godzinie 18 do, no właśnie, wspólnej piątkowej zabawy z Radiem Pogoda.
1: Serdecznie zapraszamy, a ja się tak zastanawiam, bo jest takie poznańskie słowo dylać.
0: Co to znaczy?
1: Tańczyć.
0: Aha,
1: i
0: dobrze.
1: Się zastanawiam, czy to słowo, wiem, że to gwarowe, ale mogłoby, i sobie teraz tak wyobraziłam, pochodzić właśnie od tytułu piosenki Delilah. Podylamy? Podylamy? Po poznańsku potańczymy? No nie wiem, czy państwo by się poznańczycy
0: ciekawa koncepcja.
1: Zgodzili. No taką właśnie przed chwilą właśnie miałam koncepcję. Za chwilę będzie owocowy piątek w pogodnym poranku Radia Pogoda, no bo tanieją nasze ulubione wiosenne owoce.
2: Autopromocja.
3: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
4: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
3: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Została ostatnia reklama.
20: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
21: Zaprawy?
20: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
21: No, dobrej jakości.
20: A jaka?
21: No, niedroga.
20: I dokąd po nią pojedziemy?
21: No, do Bricomana.
22: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Ależ to jest głos. I piękna piosenka oczywiście. Najpiękniejsze melodie mamy dla Państwa w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 8:30 w tej chwili. Mamy owocowy piątek,
1: tak
0: bo
1: jest.
0: Proszę sobie wyobrazić, że nie trzeba już całej emerytury czy wypłaty wydawać na to, żeby zjeść trochę truskawek czy czereśni. Pan Tomasz pisał do nas z samiuśkiego rana, że dzisiaj zrywa czereśnie i w sprawie czereśni chyba tak pani dzwoni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ulubione Radio Pogoda. Ja chciałam powiedzieć a propos czereśni, ponieważ jestem w drodze do pracy i czereśni są po 19,90. Wzięłam trochę, będę próbowała, czy już są słodkie, bo są takie różnych, w różnych kolorach, ale już tanieją, tanieją. Pozdrawiam gorąco, Wiola z Gdańska.
0: Dziękujemy pani Wiolu. No to zajrzyjmy na giełdę.
1: Tak, mamy ceny spod warszawskich Bronisz, więc to źródło, gdzie no, wielu handlowców się zaopatruje. Czereśnie, no tak tanieją, ale nie do końca, bo te 17 zł to w hurcie w tej chwili kosztują. Pewnie gdzieś tam można minimalnie taniej znaleźć, no ale tutaj takiego wyraźnego spadku nie ma. Za to, drodzy Państwo, jak truskawki w hurcie potaniały.
0: Ile?
1: Od 5 do 8 zł za kilogram.
0: O matko, ciekawe po ile będą na straganach.
1: No, ja ostatnio kupowałem po 19, no tak spodziewam się pewnie po 15 może zaraz będą, po 14 może ktoś zaszaleje.
0: Jakby tak były po 10, to bym sobie kupiła ze 2 łubianki i jeszcze dżem zrobiła.
1: 4 kilo, 2 łubianki.
0: No tak by wypadało. No. Czy państwo się szykują na jakieś truskawki z makaronem albo z bitą śmietaną, albo z naleśnikami? Oj dobra, nie mówię więcej, bo naprawdę zjadłabym. Jeszcze nie jadłam w tym roku. Nie. Ani czereśni, ani truskawek.
1: Tak myślę sobie, żeby się z sąsiadami skrzyknąć z bloku. Jednym samochodem pojechać na giełdę.
0: Świetny
1: kupić
0: pomysł.
1: Ze 30 łubianek i za te 5-7 zł.
0: Okazuje się, że można kupić też truskawki bezpośrednio od plantatorów. I to w sklepie plantatorskim samoobsługowym. O co chodzi? Będziemy jeszcze dzisiaj wyjaśniać w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz Andrzej Zaucha.

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Za 23:09 pogodny poranek w Radiu Pogoda. 22 444 4004. No jak mi miło, dzień dobry.
1: Dzień dobry Radiu Pogoda, dzień dobry pani Asiu, po długim niesłyszeniu.
0: No.
1: Tęskniłem się za panią, za pani głosem. O. Dobrze, że jest pani w komplecie całej ekipy no. Radia Pogoda, no. Mojego najlepszego radia.
0: Też
1: dużo zdrowia, miłego dnia życzę pani Asiu. A warto było w piątek wracać, trzeba było w poniedziałek już wybrać. Na jeden dzień pozdrawiam raz jeszcze. Zbyszek Zmińska, Manowiecki.
0: Panie Zbyszku, bardzo serdecznie dziękuję. No wyściskuję pana, no tak wirtualnie, ale jednak. Czy było warto? No tak, oczywiście, że było warto. Nie, no tak naprawdę to ja już w środę wróciłam, ale wczoraj było wolne, a dzisiaj nie ma Zygmunta, więc... Sami państwo wiedzą, ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. Natomiast w poniedziałek tutaj spotkamy się już z całą ekipą i zupełnie w komplecie. Ale bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Petula Clark zaśpiewa My Love, a Ewa Bem, kolegę Maja. No, te spotkania z Ewą Bem. Będziemy jeszcze o nich mówić w Radiu Pogoda. Dzisiaj w pogodnym poranku zapraszamy.
2: Słuchasz Radia Pogoda.
3: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit: 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
2: Została ostatnia reklama.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Reklama.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
13: Trwa modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dmowskiego i Krauthofera. Prace odbywać się będą etapami, a całość zaplanowano na około 10 tygodni. Kierowcom zaleca się korzystanie z tras alternatywnych, Głogowską lub Górecką.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Kochamy truskawki przede wszystkim. Kochamy. Myślę, że tak.
1: W maju się zaczęły, ale były strasznie drogie. Teraz są już trochę tańsze i tanieją i w dodatku można je kupić zupełnie bezobsługowo.
0: Można je bezobsługowo. Pod Warszawą pewien rolnik wpadł na pomysł, nie to, że zaprasza do siebie na samozbiory, bo to znamy, prawda, co roku się powtarza. Natomiast tutaj on po prostu wystawił stoisko. Tam nikogo nie ma.
1: No.
0: Są łubianki z truskawkami, jest waga, jest terminal płatniczy, no jest też kamera na wszelki wypadek. Tutaj rolnik jeszcze nie mówi, czy musiał weryfikować, czy ktoś podjechał i wziął i nie zapłacił, ale po prostu można sobie podjechać, wziąć, zważyć, zapłacić, no i już.
1: To jest zaufanie, proszę Państwa, 100 punktów na 100 punktów. Nie wiem, jak się Państwo na to zapatrują. Dla mnie to by było normalne, że biorę coś i muszę
0: za to lubię pogadać sobie trochę.
1: No właśnie, tak, porozmawiać. Za to z Państwem można o truskawkach porozmawiać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Póki truskawki takie drogie, to ja je jem. Co te? Szkoda dodawać do makaronu. A jak się już najem, w zeszłym roku się nie udało. Cena była przez cały czas wysoka. To piekę, ciasto z truskawkami. Uwielbiam. I ja i mój syn. Pozdrawiam. Aha, kupowałam w środę truskawki po 16 we Wrocławiu.
1: No, po 16.
0: To w dół idą, cena tak.
1: No i dobrze. Super. Niech nam wszystkim na zdrowie wyjdzie. Bardzo serdecznie dziękujemy. 22 444 4004 w sprawie truskawek i w każdej innej sprawie. Telefon do Radia Pogoda. Zdzisława Sośnicka.

0: Na najpiękniejsze melodie moda nigdy nie przemija. Ta piosenka przed momentem, Be My Baby, pochodzi z 1963 roku, ale w 1987, jeśli dobrze pamiętam, na ekrany kin wszedł Dirty Dancing, no i tam wykorzystano właśnie na ścieżce dźwiękowej tę piosenkę i do dzisiaj jest modna i podejrzewam, że tak będzie przez najbliższe 300 lat. W każdym razie, dopóki radio będzie istnieć. A propos radia, to w radiu pogoda. Za chwilę wiadomości, bo za 4:09.
1: A no właśnie, wiadomości o tym, że wnuczkowie ustalali hasła bezpieczeństwa z dziadkami. To kolejna odsłona akcji Ustal z babcią hasło. Tak, oj, ta akcja tak się nazywa. Szczegóły za chwilę. Właśnie, w wiadomościach.
0: To są bardzo ważne rzeczy. Proszę posłuchać ich uważnie, a później wykorzystać we własnym życiu. O emeryturze będziemy rozmawiać, natomiast po godzinie 9 w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: reklama.
1: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
5: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
4: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
5: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Została ostatnia reklama.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Reklama. Pogodny poranek w Radio Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Na początek Helena Majdaniec z Czerwono-Czarnymi, ale też na przykład Eleni i Miłość jak wino. A teraz wiadomości.
13: Donald Trump uważa, że Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis. To może być ostatni moment na dobre ceny biletów lotniczych. Uczniowie nauczyli się, jak przeciwdziałać oszustwom na wnuczka.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS.
13: Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis, zapowiada prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział wczoraj, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Władimira Załońskiego i Władimira Putina. Załoński opublikował w internecie list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny. Rzecznik Kremla przyznał, że Moskwa zna treść listu, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już nie bawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, podpowiada Mariusz Piotrkowski z flyforfree.pl.
15: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
13: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. Papież Leon XIV szykuje się do podróży. Jutro wyruszy do Hiszpanii. W trakcie 7 dni odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, miejsc kryzysu migracyjnego. To pierwsza papieska wizyta w Hiszpanii od 15 lat, kiedy to ten kraj odwiedził Benedykt XVI. Przez cały czerwiec w ramach Dni Walki z Rakiem lekarze będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykła kontrola morfologiczna krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest bowiem czas, przypomina Błażej Grzyśkowski, otolaryngolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
0: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
13: Podstawowe badania kontrolne można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie po wypełnieniu ankiety na internetowym koncie pacjenta. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia. Wnuczkowie ustalili hasła bezpieczeństwa z dziadkami. To akcja z Małopolski. Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w Małopolsce poznawało sposoby postępowania przestępców oraz ich demaskowania. Najmłodszym poszło znakomicie.
16: Co może zrobić oszust?
17: Podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek, bardzo potrzebuje 20-50 zł.
18: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
13: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. W finale jutro zagra z Mirą Andrijewą. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Pogoda.
21: Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawę aż po Pomorze dzisiaj będzie padał deszcz.
12: No właśnie, bo słuchacze tutaj do nas informują, że coś popaduje.
21: Tak, i padać będzie właśnie w tych rejonach, to nawet o natężeniu umiarkowanym. Aha. Gdzie indziej po prostu przelotnie może padać deszcz. Co więcej, po południu i wieczorem we wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie mogą pojawić się burze. No i ciepło jest, czy też będzie, bo od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie i od 20 do 26 stopni na wschodzie i południowym wschodzie. Ciśnienie, takie raczej niższe i będzie jeszcze spadać.
20: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
12: Moglibyśmy ponarzekać na deszcz, ale nie śmiemy.
21: Nie, w ogóle.
12: W ogóle.
21: Cieszmy się, że pada, bo jak popada, to potem będzie słońce i w ogóle będzie fajnie.
12: No dzięki temu, że jak byłam na urlopie i padało, to moje doniczki balkonowe wyglądają, jak burz.
21: Jak popada i będzie ciepło.
12: Po prostu jak dżungla, przebogato.
21: To truskawki stanieją.
12: No, jeszcze bardziej, dokładnie. Dzień dobry Państwu, pogodny poranek w Radiu Pogoda, 5 minut po 9. Michał Pierzchała.
21: Jasia Kruk, witamy w piątek. Mamy 5 czerwca, imieniny obchodzą dzisiaj Bonifacy, Igor, Jakub i Ferdynand.
12: I niech tanieją truskawki, bo właśnie nabieramy ochoty na wszystko z truskawkami i do tego jeszcze będziemy wracać dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda, ale za chwilę, kto by się spodziewał? Ja bym się spodziewała, że każdy, ale nie on. O emeryturze będziemy mówić w Radiu Pogoda. Nie, spokojnie, nie chodzi o Zygmunta Heizera, to nie.
22: Jutro będzie dobry dzień.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Słuchają Państwo najpiękniejszych melodii i różnych informacji. Jest 12 po 9. No i teraz jak Państwo usłyszą, to no mnie zaskoczyła ta wiadomość, bo to się stało po cichutku, nic nikomu nie mówił. Co prawda kilka dni temu w mediach całego świata ukazał się taki wywiad z Clintem Eastwoodem z okazji jego 96. urodzin. To chyba było w ostatni dzień maja. No i właśnie na Dzień Dziecka wszyscy się z wywiadu dowiedzieliśmy, że właściwie Clint Eastwood, uwaga, uwaga, odszedł na emeryturę.
1: No w wieku właśnie prawie 100 lat. No kiedyś musiał. Wiesz, to taki moment musi w życiu nadejść. No słuchajcie, Eastwood zagrał w ponad 65 filmach fabularnych. Wyreżyserował 40 produkcji. Często łączył obie te funkcje. Tak. Grał i reżyserował. No, nie będziemy mówić, gdzie tam, wiadomo, no, sławę, no, brudny Harry, no to oczywiste, tak? Spaghetti westerny, mi się też to podobają, Sergio Leone. Czy ta włoska odmiana Dzikiego Zachodu. Też
0: ale
1: mnóstwo filmów.
0: Clint Eastwood na rynku tym filmowym był 70 lat. 70 lat pracy zawodowej.
1: 55 rok, 1955. Wtedy po raz pierwszy pojawił się na ekranie.
0: To jest po prostu niebywałe. I co? Teraz nagle go nie będzie?
1: Ciekawe, co będzie robił.
0: No właśnie, co będzie robił na emeryturze? Tak się trochę śmiejemy z Michałem, że mógłby oczywiście jeździć na ryby, ale jak pojedzie na ryby i zobaczy coś ładnego albo jakąś sytuację, to sobie założy media społecznościowe i będzie rolki kręcił. Tak po prostu.
1: No z tego się nie wyrasta. No.
0: Przyzwyczajenia. A później będzie miał tylu obserwatorów, że to się mu, jak to ładnie mówią, teraz zmonetyzuje i będzie zarabiał jeszcze więcej niż na tych filmach. Oj, niektórzy po prostu muszą zostać w pracy. Panu Clintowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, rzecz jasna. I ja muszę to powiedzieć, że mój ulubiony film Clinta Eastwooda, widziałam ich wiele, to nie jest Kraj dla starych ludzi. Jeżeli Państwo jeszcze nie oglądali, to proszę obejrzeć. Naprawdę wzruszająca, niezwykła produkcja. Prawdziwa, prawdę o USA opowiada. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: 20 minut po godzinie 9. Państwo słuchają pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 15.30. Nie, no najlepiej na cały dzień. Ale to właśnie o 15.30 Ewa Bem opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. I nie tylko, są też tematy życiowe. W środę na przykład razem z Moniką Tarką o jajecznicy sobie panie rozmawiały.
1: No, pięknie. No,
0: pięknie, prawda?
1: To może dzisiaj też coś takiego kulinarnego, wszak długi weekend mamy.
0: Makaron z truskawkami polecamy.
1: I o tym dzisiaj będzie?
0: Nie mam pojęcia, polecamy na razie. No.
1: 15.30, jakby co, proszę sprawdzić.
0: Proszę słuchać najpiękniejszych melodii Ewy Bem. Gdyby państwo nie mogli albo chcieli jeszcze raz posłuchać wczorajszej audycji, tej, która miała miejsce po godzinie 14, to zapraszamy. Wszystko jest na stronie www.radiopogoda.pl w podcastach.
2: Radio Pogoda.

0: UNESCO.
1: Autopromocja.
2: W tle rozbrzmiewa hejną z Wieży Mariackiej. Wiesz, że jesteś w Krakowie. Słyszysz Marka Grechutę.
3: Wiosna, ale to ty.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Buł w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
2: Została ostatnia reklama.
5: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
1: Reklama.

0: jakby tak człowiek oczy zamknął, to mogłoby mu się wydawać, że to Elvis Presley. Nie. To był Buddy Holly i Peggy Sue z 57 roku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 29 minut po godzinie 9.
1: I my tak o truskawkach dzisiaj rozmawiamy i o tym, że mamy dzień wolny, bo jest długi weekend. Jak to pogodzić i w ogóle gdzie spędzić? Jak to wszystko połączyć? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Witam pięknie panią Kasię po wolnym wypoczynku.
0: Dzień dobry.
2: Ja w tej chwili nadaję prosto nad jeziora Łódzko-Tymaczewskiego. Jestem na rybkach, trochę pogoda się zepsuła, ale dla prawdziwego wędkarza nie ma przeciwwskazań. Rybki biorą, złapałem największą rybę leszcza, około 2 kilo, ale dzisiaj wszystkie wypuszczam. Wszystkich pięknie pozdrawiam, wypoczywajcie, odpoczywajcie, korzystajcie z tego wolnego. Aha, jeszcze na temat truskawek. Wczoraj przed wyjazdem na obiad miałem makaron z truskawkami. Uwielbiam. No. A dzisiaj, jak wrócę, ryż z truskawkami. Pozdrawiam. No.
0: Oczywiście, trzeba dywersyfikować. Raz makaron, raz ryż. Nie, no ja dzisiaj chyba też, chociaż w życiu by mi to do głowy nie przyszło, ale zjem ten makaron z truskawkami, choćby, żeby sobie z dzieciństwa przypomnieć te smaki.
1: I ja też zakupię i to będzie państwa wina.
0: Tak, i tak. I pana Marka też. Ale za to, że pan dzisiaj wszystkie ryby wypuszcza, to naprawdę wielkie brawa. Niech też mają długi weekend, no. Prawda? Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, niebo do wynajęcia i Robert Kasprzycki. 9:30.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:38 na zegarze i zobacz, Asiu, na przykład pan Władysław zauważył, kto jest blady, a kto nie.
1: No ja tutaj nie widzę tej opalenicy.
0: Oj, bo ty się przyzwyczaiłaś, wiesz, codziennie w lustrze na siebie patrzysz, wiesz, jak to jest tak, że codziennie patrzysz, to nie widać.
1: To nie widać,
0: ale jak nie było ciebie 2 tygodnie, to różnica, ja ci mówię, że jest.
1: Proszę państwa, my mówimy o zdjęciu, które mogą państwo dzisiaj od samego rana oglądać na Facebooku Radia Pogoda. Zdjęcie z naszymi, tymi naszymi właśnie facjetami, chciałam powiedzieć.
0: Jedna blada, druga nie.
1: Natomiast pani Irenka zechciała napisać, Michale, że cię woli bez wąsów. A ja właśnie nie.
0: Bo z tymi wąsami to tak jest, że ja je zapuściłem pod koniec listopada, bo listopad to była ta akcja, wiadomo, z wąsami właśnie. Ja się trochę zagapiłem.
1: I ja jak tak codziennie patrzysz na siebie w lustrze, to już nie widzisz.
0: To się przyzwyczaiłem.
1: A poza tym, pani Irenko, ten wąs to nie jednym tam trząsł, więc wąsy zostają.
0: No dobrze. Wąsy i opalenizna na Facebooku Radia Pogoda. Proszę zajrzeć.
2: Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
3: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Od tembe ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
10: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert
15: na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda na
1: nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Reklama.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda za 10 minut, godzina 10 i dzisiaj mamy taki dzień powrotów. Wróciła Asia z urlopu i wrócił, proszę bardzo, dzień dobry, Piotr Sparakowski.
1: Dzień dobry, wróciłem, a co? Bardzo się stęskniłem, także serdeczny dzień dobry.
2: Piotrze, ja ci muszę powiedzieć, o ile ja jestem opalona, to ty jesteś opalony do potęgi trzeciej.
0: To się tak, mówi, Asiu, zjarany.
1: Tak, zjarane, nie tak. Skóra jeszcze cała nie schodzi, także wiesz, starałem się, żeby to wszystko, ale muszę wam o jednym powiedzieć, że jak byłem na tych swoich czasach, to widziałem, dosłownie widziałem, jak pogoda się zmienia z wiosennej na letnią. Aha. I to było coś niesamowitego, naprawdę.
2: Ale to tak samo jak w Warszawie. Dzisiaj jechałam rano rowerem do radia i myślę sobie, jejku, lato. Jest cieplutko, wilgotno dosyć i mgła była, ale...
1: I niech tak zostanie, prawda?
2: Tak, niech tak. I niech tej wilgoci też trochę jeszcze będzie. Nie narzekamy na deszcz, tak się umawiamy. Piotr Sparakowski po godzinie 10.
1: Zapraszam.
2: Zapraszamy, także proszę zostać z nami jak najdłużej, bo słyszymy się w poniedziałek. Michał Pierzchała
0: i Asia Kruk.
2: Miłego, długiego weekendu.
3: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

0: cieniuteńką stróżką do busy.
1: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
3: Wszyscy tego słuchali. Na wszech miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Została ostatnia reklama.
12: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
15: Nasze piątkowe spotkanie lada chwila zacznie się wypełniać najpiękniejszymi melodiami, ale zanim usłyszymy zapewnienie Haliny Kunickiej, że świat nie jest taki zły, posłuchajmy wiadomości Radia Pogoda.
2: Wiadomości z Poznania.
16: Urszula Salamon, zapraszam. Trwają wzmożone kontrole drogowe. Wielkopolska policja sprawdza stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców i kontroluje prędkość, mówi podkomisarz Małgorzata Michaś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
17: Policjanci będą dbać o to, by na wielkopolskich drogach szczególnie było bezpiecznie, by wszyscy szczęśliwie mogli dotrzeć do celu.
16: Akcja policji będzie trwać cały długi weekend. Z jego powodu inaczej kursują dzisiaj tramwaje i autobusy. Obowiązuje sobotni rozkład jazdy. Po Poznaniu jeżdżą też linie turystyczne, m.in. autobus numer 100. Kursuje na trasie z Poznania Głównego do Nowego Zoo. I jeszcze ważne przypomnienie. Dzisiaj nic nie załatwicie w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Czynny jest natomiast Urząd Miasta i Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o trwającym festiwalu Cały Poznań Ukulele.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
16: W Poznaniu przez prawie cały dzień będzie deszczowo, przejaśni się dopiero wieczorem. W sobotę natomiast ma nie padać, będzie słonecznie i cieplej niż dzisiaj. Aktualnie termometry wskazują 15 stopni, maksymalnie temperatura wzrośnie do 20. Ciśnienie jest umiarkowane, cały czas rośnie. Słońce zajdzie w Poznaniu o 21.08.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry. Dzisiaj wyjątkowy piątek, bo otoczony dniami świątecznymi dla jednych, wolnymi dla innych. Mówiąc krótko, długi weekend, sam środek. Jeżeli spędzają go Państwo w towarzystwie Radia Pogoda, to proszę powiedzieć, gdzie go Państwo spędzają. No bo wiadomo, że jeśli z nami, to także z najpiękniejszymi melodiami. Ale oprócz tego miejsce także się liczy, prawda? Towarzystwo no i parę innych okoliczności. Oprócz najpiękniejszych melodii mamy dla Państwa różne propozycje, na przykład cotygodniowe spotkanie z Wiktorem Niedzickim w ramach cyklu Technicznie Prosto. Oczywiście będzie mowa o niebyle jakich osiągnięciach polskich naukowców. Wiktor pojawi się w studiu Radia Pogoda za dosłownie kilkanaście minut, więc teraz mamy czas, żeby posłuchać piosenek Haliny Kunickiej, zespołu Baim i Elvisa Presleya.

Elvis Presley w Radiu Pogoda. Elvis za nami, tymczasem ciągle trwają poszukiwania sobowtóra Krzysztofa Krawczyka, który był nazywany polskim Elvisem, bo i sposób śpiewania go przypominał, no, przynajmniej czasami, i popularnością wielką się cieszył, także podobnie jak Elvis. A tak się składa, że zaraz po wakacjach przypada 80. rocznica urodzin artysty Krzysztofa Krawczyka, więc jeżeli znają Państwo kogoś, kto go przypomina z wyglądu, czyli tak zwanej aparycji, z głosu, z ruchów, może proszę powiedzieć temu komuś, żeby zajrzał na stronę radiopogoda.pl. Tam są wszystkie informacje dotyczące naszych pogodnych poszukiwań Krzysztofa Krawczyka wraz z wszelkimi pomocnymi informacjami o tym, do kogo to wszystko zgłaszać. No i liczymy na Państwa, liczymy, że ktoś z Państwa albo Państwa znajomych rzeczywiście jest takim sobowtórem Krzysztofa Krawczyka i uda się go zaprezentować w 80. rocznicę urodzin. Mogę powiedzieć idola? Chyba mogę, prawda? Za chwileczkę spotkanie z Wiktorem Niedzickim, a teraz jeszcze Danuta Rin i Sława Przybylska w ich najpiękniejszych melodiach.

0: raz.
1: Kolejny piątek, kolejne spotkanie z Wiktorem Niedzickim. Jeszcze przed dzisiejszym odcinkiem cyklu Technicznie Proste. Dzień dobry, Wiktorze.
2: Dzień dobry, Piotrze. Kłaniam się pięknie wszystkim słuchaczom Radia Pogoda.
1: Widzę skupienie w twoich oczach. Co się szykuje, powiedz?
2: Bo jest to temat bardzo ważny, a równocześnie coś, czym ja się w jakimś sensie pasjonuję od wielu lat.
1: Poznamy pasję Wiktora Niedzickiego za jakieś 10 minut w Radiu Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: deal w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci. Reklama.

0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.
1: Wiktor Niedzicki dzisiaj opowie o czymś, co jest związane z nauką, a jednocześnie jest jego pasją.
2: Od wielu lat jestem zafascynowany nowymi materiałami. To one zmieniają nasze życie. No nawet nie wspomnę o włóknach sztucznych, z których powstają nasze ubrania, kompozytach, z których budowane są samochody, czy o patelniach z powłoką, do której nic nie przywiera. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale naukowcy od dawna tworzą rozwiązania, które mają nam zapewnić bezpieczeństwo. Ponieważ jest nas na Ziemi ponad 8 miliardów, często żyjemy w dużych skupiskach. A takie miejsca sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów, które naprawdę mogą nam zagrozić. Drobną próbkę mieliśmy kilka lat temu, gdy pojawił się dość groźny wirus. Wolelibyśmy tego doświadczenia chyba już nie powtarzać.
1: Tak, raczej nie.
2: Owszem, wiemy, że szkodliwe organizmy można zwalczać przez stosowanie nanosrebra lub nanocząstek złota. No niestety takie powłoki muszą się bezpośrednio zetknąć z mikroorganizmami, a to nie jest takie proste. W Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie od wielu lat naukowcy próbowali nowego podejścia do zwalczania mikroorganizmów. Stworzony przez nich nanokompozyt krzemionkowy o nazwie Bisting, przypominam, że to chodzi o żądło.
1: Żądło B.
2: Tak, może samoczynnie wytwarzać substancje biobójcze w reakcji na obecność drobnoustrojów. Zdaniem twórców jest skuteczny wobec bakterii, grzybów i wirusów, a jednocześnie bezpieczny dla ludzkich komórek. W każdym razie to sprawdzono. To rodzaj nanofabryki produkującej zabójcze dla mikroorganizmów, tak zwane reaktywne formy tlenu. Taki tlen przenika przez błony komórkowe bakterii i grzybów i niszczy je bardzo szybko. Jak to możliwe? Nowy materiał składa się z maleńkich cylindrycznych porów ułożonych podobnie do plastra miodu. Dzięki temu jego powierzchnia jest ogromna. Wewnątrz owych okrągłych porów, czyli w tych otworkach, umieszczone zostały atomy miedzi. Atom miedzi wykorzystuje wodę i tlen z powietrza właśnie do wytwarzania owych reaktywnych form tlenu, które przyczyniają się do zniszczenia drobnoustrojów. Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie sprawdza się działanie nowego materiału. Na razie wyniki są obiecujące. Na taki materiał czekają szpitale, laboratoria i przemysł. A jeśli dalsze badania nie wykażą niepożądanych działań, o których nic na razie nie wiemy, nowy materiał może stać się także składnikiem leków, które będą zwalczały wiele drobnoustrojów. No wspaniale.
1: Wspaniale, z zapartym tchem słuchałem tej opowieści. Trzymamy kciuki za to, żeby te badania
2: skończyły się sukcesem.
1: Jakkolwiek długo będą trwać.
2: Życzę tego naukowcom z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauki, oczywiście Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tutaj mam wielki sentyment do Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, ponieważ miałem zaszczyt i przyjemność pracować tam przez pewien czas.
1: Wiktor Niedzicki, Technicznie proste, pojawia się z następną opowieścią w Radiu Pogoda za tydzień w piątek około 10:30, a spotykamy się ciut wcześniej.
2: Do usłyszenia.
0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.

0: Wczoraj nie było, ale w każdy dzień powszedni po 16 zapraszamy Państwa do zabawy Ani tak, ani nie, w którym należy prawidłowo odpowiadać na zadawane pytania, nie używając słów tak oraz nie. No i w środę, czyli przedwczoraj, pani Ewa pięknie wywiązała się z tego zadania.
1: Z pewną taką nieśmiałością, jak do jeża, podchodziła pani do niektórych pytań, ale najważniejsze, że się udało. Pani Ewo, gratuluję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Warto wspomnieć, że pani Ewa wygrała torbę Radia Pogoda oraz nagrodę gwarantowaną, książkę Joanny Tekieli Właściwa Stacja. O takie same nagrody ktoś ze słuchaczy Radia Pogoda, może państwo, powalczą dzisiaj także po 16.
3: Autopromocja. Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
4: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
3: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Została ostatnia reklama.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.
10: Godzina została do południa, więc teraz proszę posłuchać wiadomości Radia Pogoda, a potem wrócimy do najpiękniejszych melodii, żeby skorzystać z tego przedpołudnia w pogodnym nastroju.
6: Wiadomości z Poznania.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Nowe przepisy drogowe weszły już w życie. Dzieci i młodzież do 16 roku życia, które jeżdżą na rowerach czy hulajnogach, muszą zakładać kaski. Co o tych zmianach myślą poznaniacy, sprawdził nasz reporter Bartosz Łukasiewicz.
12: Generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
13: Dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni.
11: Tylko w tym roku 80% wypadków na hulajnogach w Poznaniu skończyło się obrażeniami kierujących. Tymczasem trwają utrudnienia związane z awarią torowiska pod wiaduktem na skrzyżowaniu ulic Roosevelta, Libelta, Poznańskiej i Pułaskiego. Aż do odwołania niektóre tramwaje i autobusy będą kursować na zmienionych trasach. Na koniec kultura. Trwa 10. edycja festiwalu Cały Poznań Ukulele. Aż do niedzieli nasze miasto będzie europejską stolicą tego instrumentu. Jubileuszowa edycja jest zarazem ostatnią. Tym bardziej warto wybrać się na trwające koncerty i warsztaty muzyczne. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o obchodach poznańskiego czerwca.
6: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
11: Przez prawie cały dzień w Poznaniu będzie pochmurno i deszczowo. Przejaśni się dopiero wieczorem. Jutro natomiast nie spodziewajcie się opadów. Sobota ma być zdecydowanie bardziej pogodna. Termometry obecnie wskazują 16 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 20. Słońce zajdzie w naszym mieście o 21.08.
6: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Po wiadomościach Radia Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii w sam raz na długi weekend. Usłyszymy przeboje Jerzego Połomskiego, to już za momencik, potem Krzysztofa Cwynara i zespołu Ricky Epovery. Za pół godziny mniej więcej piosenka nagrana pewnego razu przez dwóch ogromnie popularnych artystów polskich. Myślę, że się Państwu spodoba to przypomnienie, no bo niektórzy z Państwa prosili o nią w swoich telefonach. A teraz już Jerzy Połomski z prośbą.

0: Piosenka zespołu Ricky e Power, czyli takie zaproszenie do tańca, co się akurat dobrze składa, bo przecież dzisiaj piątek, a w piątki późne popołudnia z Radiem Pogoda są roztańczone tak bardzo, jak to tylko możliwe. Jeśli oczywiście jest ochota, a okoliczności sprzyjają, to nic, że weekend może i długi, może już trwa, ale pewne rzeczy i sprawy się nie zmieniają i do nich właśnie należy potańcówka z Radiem Pogoda, która jak w każdy piątek zagości u Państwa w domu od 18:00, jeżeli tylko będą Państwo mieć włączone Radio Pogoda. Sprawdziłem, dzisiejsze pląsy zaczną się przebojem, który nie został napisany dla Ewy Bem, ale stał się jej wielkim przebojem.
1: Moje serce to jest muzyk, który zwiąże orkiestry, bo nie z każdym lubi grać.
0: Tak właśnie. Także moje serce to jest muzyk na początek, a potem równie roztańczone inne najpiękniejsze melodie. Nie dalej jak wczoraj Ewa Bem mówiła o tej piosence w Radiu Pogoda. Dziś po 15:00 opowie nam o innym utworze. Wracając do dzisiejszej potańcówki, Państwo zapewniają odpowiednie okoliczności, zapraszają znajomych, włączają Radio Pogoda, a my gramy tak, żeby było i do tańca, i do pośpiewania, i nawet do wspomnień czasami też. Początek jak zwykle o 18:00, a teraz troszkę treningu. Potrenujmy te wolniejsze tańce, słuchając Wojciecha Gąsowskiego w piosence wakacyjnej.

0: Pik, pik, pik. Tytuł tej piosenki Nataszy Zylskiej brzmi trochę jak końcowe odliczanie czasu w naszych porannych zabawach Szybka Piątka albo popołudniowych, ani tak, ani nie. Ale teraz chciałbym zaproponować Państwu inną zabawę, urodzinową, no bo zbliżają się 11 urodziny Radia Pogoda. Tytuł tej zabawy mówi wiele. Zostań słuchaczem 11 na 10. Najpierw proszę złożyć jak najciekawsze życzenia Radiu Pogoda, a potem, kiedy zadzwonię do Państwa, to już trzeba będzie wykazać się znajomością najpiękniejszych melodii. I tak, do tej zabawy można się zapisać na stronie radiopogoda.pl. Główną nagrodą będzie w niej ekspres do kawy z limitowanej edycji Radia Pogoda, a dla wszystkich słuchaczy, których usłyszymy w finałach tej zabawy, koszulka z limitowanej urodzinowej edycji. Pierwsza rozgrywka w zabawie Zostań słuchaczem 11 na 10 w poniedziałek, a dzisiaj już można się do niej zgłosić na stronie radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syreny alarmowe.
2: Albo śmieciarka jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

0: Pod koniec lutego, kiedy Daniel Olbrychski obchodził swoje urodziny, przypomniałem niektóre jego muzyczne osiągnięcia, bo również przecież zdarzało mu się śpiewać, a państwo wtedy natychmiast przypomnieli o innych nagranych przez niego utworach.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry.
1: Mówi Barbara. Daniel Olbrychski często w duecie z Elżbietą Krzyżewską słyszę w radiu, ale jest jeszcze, on śpiewa w duecie, o ile mnie pamięć nie myli, z Krzysztofem Krawczykiem. Mhm. Bardzo fajną piosenkę o kobietach. I bardzo proszę o puszczenie tej piosenki. No i dużo serdeczności dla wszystkich.
2: Dzień dobry. Przypomniała mi się piosenka, którą wykonywał w duecie z Krzysztofem Krawczykiem. Z kobietami to różnie bywało. Był też taki teledysk. Siedzą obaj na kanapie, oglądają telewizję i śpiewają. Pozdrawiam Renata.
0: Również pozdrawiam pani Barbaro i pani Renato. Właściwie wszystko zostało powiedziane. No to dodam tylko, że piosenka Z kobietami to różnie bywało pojawiła się w 2009 roku na albumie Krzysztofa Krawczyka Nigdy nie jest za późno.

0: porwaliśmy garściami, poprosiły się rwać.
1: Już nie wspomnę dziś o tym, jakie potem kłopoty dźwiga człowiek ze sobą co dnia. Lecz kobiety niestety mają także zalety i tego do dzisiaj nie odbierze im nikt.
2: Mają duszę i ciało, ale nam było mało.
1: I w pogoni za szczęście

0: Dzisiaj w wieku dojrzałym człowiek w uczuciach jest stały.
1: A urodą w tym wieku jest twa mądrość, kolego.
0: I choć ciało już marne, to panienki figlarne tak nas kuszą urodą co dnia.
1: Bo niestety kobiety włączyliśmy do diety
0: i na zdrowie na pewno wychodzi to nam.
1: Czasem jednak wspomnienia jakieś senne

0: dużo, drugim było za mało. Kto kobietę zrozumie? Już nie wiem, już nie wiem.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Green Green Grass of Home tytułem dobrze pasuje do Dnia Ochrony Środowiska, który dzisiaj właśnie przypada w kalendarzu. Chociaż tak między nami mówiąc, ochrona środowiska powinna nam leżeć na sercu codziennie, bez wyjątku. Alicja Majewska za chwilkę pojawi się w Radiu Pogoda z piosenką Być kobietą.
1: Podczas festiwalu w Opolu koncert premier i hip-hop. Jedno podwórko 2. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: emocje.
1: Jak do świąt przygotowują się członkowie klubu Pogodnych Ludzi?
2: I jakie najpiękniejsze melodie dorzucą do swojego wielkanocnego koszyczka?
3: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Moje najpiękniejsze melodie na Wielkanoc.
2: Asia Kruk, zapraszam na wyjątkowe spotkanie z pogodnymi słuchaczami.
1: Już w Wielką Niedzielę od 14 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Najpiękniejsze melodie towarzyszą nam przez cały czas i tylko na chwilkę się z nimi rozstajemy. Wrócą do Radia Pogoda dosłownie za parę minut. A teraz mamy dla Państwa wiadomości, bo właśnie mija południe.
1: Wiadomości z Poznania.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Do końca długiego weekendu na wielkopolskich drogach napotkacie wzmożone kontrole. Policja dba o bezpieczeństwo, mówi podkomisarz Małgorzata Michaś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
12: Policjanci będą dbać o to, by na wielkopolskich drogach szczególnie było bezpiecznie, by wszyscy szczęśliwie mogli dotrzeć do celu i później bezpiecznie powrócić.
11: Funkcjonariusze kontrolują prędkość, stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców. Długi weekend spowodował też zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Obowiązuje sobotni rozkład jazdy. Wieczorem zostanie wzmocniona linia 16. Od godziny 20 do 22.30 tramwaje o tym numerze będą jeździć co 10 minut. To w związku z trwającym na kampusie UAM wielkim grillowaniem. Na Placu Kolegiackim z kolei trwa wystawa poświęcona rocznicy poznańskiego czerwca. Zobaczycie na niej zdjęcia, eksponaty i wspomnienia o uczestnikach robotniczego zrywu sprzed 70 lat.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
11: Termometry w Poznaniu aktualnie wskazują 16 stopni. Wieczorem temperatura wzrośnie do 20. Wtedy też przestanie padać i się przejaśni. Jutro z kolei dzień będzie słoneczny i ciepły. W sobotę będzie znacznie więcej słońca. Na jutro synoptycy nie zapowiadają opadów. Ciśnienie jest umiarkowane, a wiatr słaby. Słońce zajdzie o 21.08.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
10: Piosenka Zbigniewa Kurtycza nie umknęła Państwa uwagi. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie Piotrze. Cieszę się, że pan wrócił. Dziękuję bardzo za piosenkę Jadę do ciebie tramwajem. Bardzo lubię.
10: Ja też.
13: Pozdrawiam pana i całą redakcję. Jagoda z Warszawy.
10: Wzajemne pozdrowienia, pani Jagodo. Piątkowe popołudnie trwa od 2 minut i potrwa jeszcze dobrych kilka godzin, bo zachód słońca dzisiaj dopiero przed 9:00. Sporo najpiękniejszych melodii usłyszą państwo do tego czasu, ale te najbliższe będą przebojami Nila Diamonda, Marii Koterskiej i Zbigniewa Wodeckiego, a potem nawiążemy do jednego z aktualnych wydarzeń. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Porzuć to wszystko, co złe, czyli jeden z nieoficjalnych hymnów Radia Pogoda, bo nam chodzi właśnie o to, żeby jak najczęściej dostrzegać tę lepszą stronę rzeczywistości. Dzień dobry. A, jakie dzień dobry. Tutaj jeszcze wymaga to pewnej korekty. Teraz dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Och, jak miło było pana wczoraj słuchać po urlopie. Audycja z panem Janem Kataryniarzem, człowiekiem z pasją, była naprawdę znakomitym supportem przed późniejszym wydarzeniem też wspaniałej pani Mai, dziewczyny z pasją, która nam dała tyle przyjemności.
0: Tak.
1: Piękna muzyka, która towarzyszyła audycji pana Jana i piękna rozmowa wprowadziły mnie w taki nastrój, że czułem, że musi być dobrze, jak włączyłem transmisję z Mają. Serdeczności, Waldek z Konstancina.
0: Wzajemne serdeczności, panie Waldemarze. No to tak, jeśli chodzi o naszą rozmowę z kataryniarzem Janem, bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa, jakie padły w telefonach od państwa. Przynajmniej w połowie należą się bohaterowi wczoraj.

naszego programu Powróćmy jak za dawnych lat. Ciągle można tej rozmowy posłuchać w dogodnym dla Państwa momencie, zaglądając do archiwum audycji na stronie radiopogoda.pl. A jeśli chodzi o Maję Chwalińską, bo o niej była mowa, trzymam za nią kciuki, może nie od kwalifikacji, ale od zwycięstwa w pierwszej rundzie turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Państwo pewnie też, prawda?

0: Hanna Banaszak w Radiu Pogoda ma ochotę na chwileczkę zapomnienia. Za chwilkę Helena Wondraczkowa i wspomnienia roku 1974, a właściwie 74 i późniejszych, bo przecież Malowany Dzbanku był przebojem, który nie jeden sezon gościł przez nie jeden sezon w polskich radiostacjach.
1: Radio Pogoda.

0: nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Miłość, gdy mija, to co z niej ma.
2: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Została ostatnia reklama.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: wiedzieć.
1: Michał Hochman w Radiu Pogoda. Mniej więcej przed godziną słuchaliśmy sobie piosenki Krzysztofa Krawczyka z Danielem Olbrychskim. Co nie umknęło Państwa uwadze? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrusiu. Muszę panu powiedzieć, mam 73 lata i już niejedno w życiu słyszałam, ale pierwszy raz przed chwilą słyszałam piosenkę Krawczyka, bo z kobietami to różnie bywa. Piosenka super, taka jak trzaw, walczyk, taki pod nóżkę, do tego fantastyczne słowa z przymrużeniem oka o kobietach. No, rewelacja. Proszę was, puszczajcie ją częściej. Pozdrawiam, fanka Radia Pogoda, Elżbieta z Wrocławia.
1: Odwzajemniam pozdrowienia pani Elżbieto. Nie mogę obiecać, że piosenka będzie się pojawiać częściej, bo nie do mnie należy decyzja. Utwór pochodzi z 2009 roku, więc w naszych kategoriach to prawie że nowość. No ale i tak, bardzo się cieszę, nawet bardziej niż bardzo się cieszę, że się podobało.

0: najpiękniejsze melodie wracają. Lada chwila do Radia Pogoda. Usłyszymy Mirej Mathieu, Stenię Kozłowską i Annę Jurksztowicz.
1: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
3: Wszyscy tego słuchali. Na wszech miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Została ostatnia reklama.

0: krzywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama. Pogodne popołudnie zmierza w dobrym kierunku, czyli w kierunku uśmiechu, relaksu, najpiękniejszych melodii. Te znów usłyszymy w Radiu Pogoda za kilka niedługich minut. Teraz proszę posłuchać naszych wiadomości.
10: 3 ofiary śmiertelne, znów kierowcy na podwójnym gazie, trwa długi weekend. Wrócimy też do wczorajszej katastrofy śmigłowca pod Limanową i na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Marcin Krzemiński. Prawie 50 wypadków, 3 ofiary śmiertelne, 48 rannych. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Tymczasem sprawne przemieszczanie po drogach utrudnia też w wielu miejscach nie najlepsza pogoda.
11: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze, lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski drugiego stopnia.
10: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Burzom będą towarzyszyły silny wiatr, miejscami ulewne deszcze i grad. W nocy sytuacja powinna się uspokoić. Niestety jutro burzowe alerty mają już objąć niemal cały kraj. Mamy też niestety nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalnie pójdą w górę, o czym informuje właśnie Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej. Za olej napędowy 6,48 to skok 8 groszy, rzecz jasna, na litrze. Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. CHKS Chełm i Luk Lublin, zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. 30-latek był też wykwalifikowanym pilotem po szkole w Dęblinie. Przyczyny katastrofy bada prokuratura. Śledczy ustalili, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Panowała gęsta mgła. Śmigłowiec uderzył w podnóże góry Lubogoszcz z wielką siłą, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
12: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
10: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był pilot. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Łuksza z e-firmy.
13: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich średnich poziomach wynagrodzeń, w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
10: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Maji Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
14: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jest super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
15: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
10: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Maja zagra z Rosjanką Mirzę Andrzejewą.
5: Pogoda.
10: Spore różnice temperatur na zachodzie i północnym zachodzie tylko od 16 do 20 stopni, na wschodzie i południowym wschodzie od 20 do 26, no ale tam spodziewajcie się dziś burz lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Generalnie w większości kraju może dziś padać deszcz.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry, wracamy do najpiękniejszych melodii po wiadomościach Radia Pogoda. Przed nami piosenki Ireny Santor i Jeanette, a potem posłuchamy Ewy Bem, która jest aktualną gwiazdą cyklu Moje Najpiękniejsze Melodie w Radiu Pogoda. Będzie też zaproszenie do spędzenia weekendu z Radiem Pogoda, ale teraz z całą pewnością należy się nam trochę ulubionej muzyki.

0: Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że dzień dziś mamy wyjątkowy, no bo jak często się zdarza, powszedni dzień otoczony dniami wolnymi. Wczoraj święto, jutro i pojutrze weekend. Sporo czasu, żeby nadrobić ewentualne zaległości w słuchaniu Radia Pogoda. Na przykład można w spokoju posłuchać wczorajszej rozmowy Moniki Tarki z Ewą Bem. Tą rozmową zaczął się cykl spotkań z artystką, która odpowie o wybranych przez siebie piosenkach, a ta wczorajsza rozmowa zaczęła się mniej więcej tak.
1: Zawsze jak pani ma urodziny, to się pojawiają setki artykułów w internecie i wszystkie tytuły są takie. Jej serce to jest muzyka.
2: Albo żyj kolorowo.
1: Albo żyj kolorowo.
2: No ja wiem. To są takie pieczątki, które mi Wojtek Młynarski postawił na czole. Żyj kolorowo. Moje serce to jest muzyk. Gram o wszystko.
1: Ale to są takie pozytywne pieczątki?
2: Jeśli chodzi o serce to jest muzyk, to nie jest to jakaś specjalnie pozytywna pieczątka, bo ja tej piosenki w ogóle, przepraszam za wyrażenie, nie lubię.
0: Powody swojego braku sympatii do tego przeboju pani Ewa Bem wyjaśniła potem, a państwo mogą usłyszeć to wyjaśnienie i całą wczorajszą rozmowę, zaglądając do archiwum audycji na naszej stronie radiopogoda.pl. No a kolejne opowieści o piosenkach wybranych przez Ewę Bem usłyszymy popołudniami na antenie Radia Pogoda, dziś także. Natomiast już teraz słuchamy innej pięknej piosenki Ewy Bem, Jak człowiek uparty.

0: Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, śpiewała Arena Rolska. Za chwilkę Maryla Rodowicz zaśpiewa Małgośkę, ale najpierw zaproszenie do urodzinowej zabawy z Radiem Pogoda. O jednej już była mowa. Zostań słuchaczem 11 na 10. Główną nagrodą jest w niej ekspres do kawy z naszej ekskluzywnej, limitowanej serii. A w innej zabawie, którą proponujemy Państwu w przyszłym urodzinowym dla Radia Pogoda tygodniu, pytamy Państwa o to, co Państwo świętują w tym roku po raz 11. Do obu zabaw zapraszamy na stronie radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
1: Autopromocja.
3: Radio Pogoda.

Ta piosenka powstała na Kubie w 1947 roku. Doris Day nagrała ją 18 lat później. No i do dziś wspaniale się słucha tego utworu. Chciałbym teraz zaanonsować jeden z naszych jutrzejszych programów, który być może Państwo lubią. Ja bardzo. I zrobię to tak. Trzej panowie z Warszawy, czyli Tercet, w Radiu Pogoda mają stałe miejsce. Jako Świnki 3, co sobota, 14, pora tota. Występują też w czerwcu. Jutro ich będzie więcej. No, taki limeryk na siłę troszkę, bo takie rymy, o których Jacek Klejf mawiał, że to rym żółty, już ma pasować, ale się omsknął. Tak czy inaczej, Świnki 3 w składzie Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski zapraszają do Radia Pogoda jutro od 14.00.

0: Anna Jantar w Radiu Pogoda w piosence Hanka Williamsa, Jambalaya, z polskim tekstem Bogdana Olewicza. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie w wykonaniu Big Joe Turnera, potem Seweryna Krajewskiego, a o 14:00 przywita się z Państwem Monika Tarka. Ja natomiast, życząc udanego weekendu, jak długi by nie był, zapraszam do Radia Pogoda w poniedziałek od 10:00.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca. Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert premier i hip-hop. Jedno podwórko 2. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Została ostatnia reklama.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No ale to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syreny alarmowe.
2: Albo śmieciarka jak butelki zabiera.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: No, do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Została ostatnia reklama.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
14: Radio Pogoda poleca się na dzisiejsze pogodne popołudnie, a dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. A zanim posłuchamy kolejnych najpiękniejszych melodii, posłuchajmy najnowszych wiadomości. Jest 14.
15: Czerwony plan interwencyjny w Rumunii to po eksplozji drona. Potem u nas prawdziwy wysyp polskich truskawek z gruntu. Będzie też wielkie odliczanie przed finałem French Open.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
15: Marcin Krzemiński. Rumunia ogłosiła czerwony plan interwencyjny. To reakcja na eksplozję drona morskiego nieznanego pochodzenia w pobliżu portu w Konstancy. Władze zarządziły ewakuację wybrzeża. Cezary Jaszczyk.
16: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma ofiar eksplozji. Służby w czasie zabezpieczania okolic portu natrafiły na 3 kolejne podwodne bezzałogowce. Resort Spraw Wewnętrznych skierował na miejsce dodatkowe siły, które mają sprawdzić, czy pod wodą nie ma jeszcze innych dronów. Ministerstwo Obrony przekazało, że znalezione drony należą do tych wykorzystywanych w wojnie na Ukrainie. A według rumuńskich mediów Kijów miał ostrzec władze w Bukareszcie, że w okolicy może znajdować się 5 bezzałogowców. To już kolejny taki incydent w Rumunii w ostatnich dniach. Dokładnie tydzień temu rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc 2 osoby.
15: Ta eskalacja nie jest dla Polski zaskoczeniem, komentuje premier Donald Tusk.
17: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
15: A szefowa Komisji Europejskiej ostrzegła, że dzisiejsze wydarzenia w Rumunii pokazują, że konsekwencje działań Rosji przeciwko Ukrainie zaczynają być bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej i co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram ponad 20 zł, teraz w okolicach 12-13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
18: Teraz najpopularniejsza na rynku bomba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
15: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Uwaga kierowcy! Od poniedziałku będzie czasowo obowiązywała zmiana organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Jasionka. Zmiany są związane z wymianą nawierzchni na istniejącej jezdni. Ruch zostanie skierowany na nową jezdnię po prawej stronie drogi. Będą obowiązywały ograniczenia prędkości. Drogowcy apelują więc, by zachować szczególną ostrożność. Menedżer Mai Chwalińskiej mówi wprost: nieważny wynik jutrzejszego finału, ważne, że ostatnią piłkę wygra Maja. Piotr Szczypka zachęca wszystkich Polaków, by kibicowali naszej tenisistce.
19: Zapraszam wszystkich na mecz w Paryżu. Polaków, którzy się tutaj znajdują z całego kraju, Francji, zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo chcemy jeszcze więcej w niedzielę i w Polsce, w wszystkich miastach przed telebinami, bo Maja jest tego warta.
15: Maja wyjdzie na kort jutro o 15:00. W finale będzie walczyć z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
0: Pogoda.
15: W wielu regionach deszczowo, a we wschodniej połowie kraju też burzowo. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Momentami bardzo ciepło, 25 stopni na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Na zachodzie kraju z kolei od 16 do 20.
14: Minuty po godzinie 14, no tylko należałoby potwierdzić to, co w wiadomościach. Truskawki faktycznie staniały. Wczoraj kupowałam za 18, a dzisiaj już za 13 zł. Jeżeli chodzi o trzymanie kciuków za Maję Chwalińską, to już teraz mocno trzymamy, żeby jutro się udało. A ja zapraszam Państwa na dzisiejsze pogodne popołudnie. Dzisiaj odwiedzimy Opole, o pierwszych festiwalach, a także o ciekawostkach związanych z amfiteatrem opowie nam Jarek Wasik, czyli dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, ale także festiwalowy juror. Poza tym oczywiście zapraszam na spotkanie z Ewą Bem, która o 15:30 opowie nam o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii. No a po 16:00 zagramy w konkursie Ani tak, ani nie. A kto dzisiaj nas pozdrawia? Halo, halo.
20: Dzień dobry. Witam panią, panie Moniko.
14: Witam.
20: Życzę miłego popołudnia pani, jak i wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie, a was dusznik.
14: Dziękuję pięknie, też pozdrawiam.
0: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
14: Dzień dobry.

0: W Opolu, gdzie też można przecież słuchać Radia Pogoda, rozpoczął się Festiwal Opolski, Festiwal Polskiej Piosenki, więc tych najpiękniejszych melodii, które gra również Radio Pogoda. No a my dzisiaj troszeczkę poznajemy historię tego festiwalu, bo ten pierwszy festiwal, no w tym roku jest 63, a pierwszy miał miejsce w 1963 roku i właściwie odbył się w świeżo oddanym amfiteatrze, bo amfiteatr oddano 19 czerwca i właściwie jeszcze robotnicy nie zdążyli zejść z placu budowy, a już zaczynały się pierwsze występy, bo ten pierwszy festiwal trwał od 19 do 23 czerwca, o czym opowiada nam Jarosław Wasik, czyli dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo jak legendy miejskie krążą, że już prawie widownia wchodziła, a jeszcze ławki tam przybijano. Nie, ale faktycznie ten amfiteatr był na styk został oddany. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że amfiteatr był niezadaszony, ale nie, że widownia była niezadaszona, jest do dzisiaj widownia niestety w dużej części, ale scena była niezadaszona, więc na artystów padał deszcz. U nas na ekspozycji jest fortepian, który był na drugim festiwalu w Opolu na scenie i jest taka kronika filmowa, w której ten lektor słynny mówi, że pianista Filiciak gra właśnie w strugach deszczu i jest po prostu pokazane, jak na ten fortepian pada deszcz i po prostu spod nóg pianisty są po prostu bryzgi wody. Wtedy było jakieś w ogóle ulewa połączona z gradobiciem. To taki nawet wręcz powiedziałbym, że jeden z najbardziej kryzysowych momentów w ogóle festiwalu w Opolu.
0: No i właśnie w takim kryzysowym momencie tego drugiego festiwalu opolskiego na scenie pojawiła się Anna German, która zaśpiewała Tańczące Eurydyki.

0: jedna z moich ulubionych piosenek, jak się Państwo domyślają. Monika, dziewczyna ratownika Wały Jagiellońskie przed momentem, a na plaży jeszcze trochę miejsc jest, bo patrzyłam przed chwilą w Sarbinowie, w Kołobrzegu, w Międzyzdrojach, w Stegnie. Sporo osób na plaży, mało parawanów, widocznie dzisiaj nie wieje, ale słoneczko takie za chmurami, powiedziałabym. Mało osób jeszcze w wodzie, no ale trudno się dziwić, ale widzę, że odważni tak po kolana, po uda jednak do tego naszego kochanego Bałtyku wchodzą. A ja w porze obiadowej pytam się Państwa, co dzisiaj macie na obiad? Czy już te truskawki, co staniały? Może z makaronem, czy może coś na grilla, a może coś jeszcze innego? 22 444 4004 to nasz
1: Radio Pogoda.

0: tym razem dziś na razie nie.
1: Wyprzedaż Wiysk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert premier i hip-hop. Jedno podwórko dwa. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Ło, widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Została ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: Chris Andrews na antenie Radia Pogoda. Za chwilę Majka Jeżowska w duecie z Krystyną Prońko. On nie kochał nas, ale wcześniej inspiracje obiadowe od Państwa. Słuchamy.
1: Witam pięknie radio, witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich prowadzących. A na obiadek dzisiaj u mnie jest tak. Krupniczek, wszystkie jarzynki z tartym, miam, miam, wszystko jest dobre. Łosoś, gdzie mój syn jak był mały, to mówił na tą rybę łoś. Łosoś, ziemniaczki młode i surówka z kapusty kiszonej, do tego kompocik z jabłek. Pycha, zapraszam, jakby ktoś był bardzo głodny, padać do Nowej Huty, do Wogdy. Dziękuję pięknie i wszystkim smacznego życzę.
0: No właśnie, życzymy smacznego wszystkim tym, którzy teraz w porze obiadowej jedzą coś pysznego. No właśnie, młode ziemniaczki, dzisiaj byłam na bazarze z mamą i faktycznie dużo tych warzyw, takich jak młoda kapusta, młode ziemniaki, fasolka szparagowa, chociaż jeszcze dosyć droga. No i te truskaweczki, proszę Państwa, coraz tańsze, miam, miam.

0: w Radiu Pogoda, a jednak są Państwa już truskawki. Dzień dobry.
1: A dzień dobry Pani Moniczko. U mnie dzisiaj na obiad jest tak. Botwineczka z jajeczkiem na twardo, a na drugie danie są naleśniki z serem polane polewą truskawkową, ale polewa zrobiona jest w taki sposób, że truskawki są rozciapane widelcem i do tego trochę cukru pudru, bez żadnej śmietany, gęsta, cudowna polewa, no jest to rewelacja, dzieci uwielbiają to danie.
0: Nie tylko dzieci.
1: No i jest naprawdę przepyszne. Także wszystkiego dobrego z, no niestety, mokrego i bardzo dzisiaj zimnego Wrocławia.
0: No to przesyłamy trochę ciepła, bo u nas za oknami 25 stopni Celsjusza, chociaż słońca też tutaj u nas nie ma. Ray Charles już niedługo na naszej antenie, będzie też Abba i tercet egzotyczny, to jeszcze przed 15, a po 15 między innymi najpiękniejsza melodia Ewy Bem. I oczywiście pani Ewa opowie o kolejnej swojej piosence.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
6: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
15: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
14: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
15: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
16: Została ostatnia reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
17: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
16: Już od 400 zł studiuj.
17: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
16: Ekonomię i logistykę.
17: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
16: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
17: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
16: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
18: Reklama.
19: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie i w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Autopromocja.
1: Jak do świąt przygotowują się członkowie klubu Pogodnych Ludzi?
2: I jakie najpiękniejsze melodie dorzucą do swojego wielkanocnego koszyczka?
3: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Moje najpiękniejsze melodie na Wielkanoc.
2: Asia Kruk, zapraszam na wyjątkowe spotkanie z pogodnymi słuchaczami.
1: Już w Wielką Niedzielę od 14 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
1: Została ostatnia reklama.
10: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
0: Reklama.
11: Radio Pogoda poleca się na piątkowe, pogodne popołudnie. Oczywiście mamy dla Państwa najpiękniejsze melodie. Posłuchamy Bogdana Łazuki, Eleni, Heleny Majdaniec. No i oczywiście Ewy Bem po godzinie 15, kolejnej jej najpiękniejszej melodii. Ale na razie wiadomości.
12: Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. W tym miesiącu możliwa podwyżka cen biletów lotniczych. Zaczniemy jednak od nowych informacji w sprawie eksplozji drona w Rumunii.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Marcin Krzemiński. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się, a ukraińska armia straciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem badań zarówno rumuńskich, jak i ukraińskich służb. No ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
13: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi, czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
12: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła się tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Ochrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak przekazuje prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejących rozłąk i przejazdów oraz z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. Czyny miały być popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator bowiem zarzuca pułkownikowi oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania. czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Takiego scenariusza nie wykluczają eksperci. Powód? Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. Cezary Jaszczyk.
14: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Mówi Mariusz Piotrowski z Fly for Free.
15: Wciąż mamy problemy z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu.
14: Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
12: Skoro o podróżach mowa, trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
16: Wolicie majówki czy czerwcówki?
17: Czerwcówki, bo jest cieplej.
18: Majówki, bo grill, no.
19: Majówka to tak bardziej po górach może.
18: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
12: Z turystami w Sopocie rozmawiał Paweł Radzewicz.
1: Co jest grane w Poznaniu?
20: Urszula Salamon, zapraszam. Wraca kino na Dziedzińcu pod chmurką. Pierwszy seans już dzisiaj. Kolejne w każdy piątek do końca sierpnia. Wstęp na wszystkie jest darmowy. Podczas pierwszego wieczoru tego cyklu zobaczymy film F1. Początek seansu dzisiaj o 21.45 na Wolnym Dziedzińcu. Na Placu Kolegiackim z kolei trwa wystawa poświęcona rocznicy Poznańskiego Czerwca. Zobaczycie na niej zdjęcia, eksponaty i wspomnienia o uczestnikach robotniczego zrywu sprzed 70 lat. W ten weekend warto też wybrać się do Teatru Nowego. Zobaczycie tam sztukę Umrzeć ze śmiechu. Ta czarna komedia nie tylko rozbawi widzów do łez, ale też skłoni do refleksji nad ważnymi życiowymi kwestiami. Sztukę zobaczycie od dzisiaj do niedzieli w Teatrze Nowym w Poznaniu.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
12: Dużo chmur, deszczowo w zachodniej połowie kraju, we wschodniej z kolei możliwe dziś burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 16 do 20 stopni na zachodzie i od 20 do 26 na wschodzie kraju.
11: Cztery minuty po godzinie 15:00, to jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, oczywiście w piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę wrócimy do Opola, gdzie trwa 63. Festiwal Polskiej Piosenki, ale te początki festiwalu były dosyć trudne i o tym już za kilka minut w Radiu Pogoda. No a potem oczywiście kolejne spotkanie z Ewą Bem, która opowiada u nas o swoich najpiękniejszych melodiach. Dzisiaj to będzie naprawdę prawdziwa bomba i niespodzianka.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
11: Dzień dobry.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Łazuka, Bogdan, trzymaj się. Ja na pierwszym festiwalu w Opolu, to był rok 1963, Bogdan Łazuka zdobył nagrodę za wykonanie piosenki Dzisiaj, Jutro, Zawsze. Dzisiaj kręcimy się, proszę Państwa, wokół Amfiteatru Opolskiego, no bo w końcu trwa tam festiwal polskiej piosenki. Wiadomo, Radio Pogoda polską piosenkę gra również. A nam Jarek Wasik, czyli jeden z jurorów festiwalu, ale także dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, opowiada o historii festiwalu. No ten pierwszy festiwal w 1963 roku trudno było zorganizować, bo nie wszyscy chcieli do Opola przyjechać tego pierwszego festiwalu. Jeszcze nie pokazywała telewizja, bo zaczęła pokazywać go dopiero od drugiej edycji.
1: Drugi festiwal to był pierwszy festiwal telewizji polskiej, bo na pierwszym festiwalu w Opolu była tylko kronika filmowa i dzięki temu, że była kronika filmowa, możemy obejrzeć i wysłuchać, jak śpiewała Ewa Demarczyk, jak śpiewał Bogdan Łazuka, jak śpiewała Karin Stanek. Na szczęście ta kronika filmowa wtedy funkcjonowała, no bo pierwszy festiwal gwiazdy się w ogóle bały przyjechać. Dlatego też studenci królowali, Big Beat królował, bo po prostu te uznane gwiazdy, jak usłyszały jakiś pierwszy festiwal w jakimś peryferyjnym Opolu, wiele gwiazd w ogóle odmówiło udziału w pierwszym, ale na drugi już przyjechali.
0: W czasie pierwszego festiwalu w Opolu na scenie pojawiła się także Helena Majdaniec.

0: zespół The Platters, Radio Pogoda. Za chwilę Jerzy Połomski i Ali Babki, będzie Andrzej Rosiewicz z 40-latka. No i kolejna najpiękniejsza melodia pani Ewy Bem. No dzisiaj naprawdę gorąca piosenka. Zresztą państwo się już za kilka minut o tym przekonają. A ja zachęcam także do zaglądania na YouTube Radia Pogoda, gdzie właśnie pojawiła się rozmowa, moja rozmowa z Ewą Bem. Wczoraj mogli jej państwo posłuchać na antenie Radia Pogoda, a teraz do zobaczenia także na YouTubie. Pani Ewa opowiada między innymi o tym, jak dostała rolę w kultowym Misiu, jak wyglądało jej dzieciństwo i czy ma marzenia, a może jakieś plany. Opowiada także o książce, która powstaje i która na razie rodzi się bardzo powoli, ale miejmy nadzieję, że niedługo będzie jej premiera. Także zapraszam także na YouTube Radia Pogoda. Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Została ostatnia reklama.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe. Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem w studiu Radia Pogoda. Dzień dobry Pani Ewo, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, miłej Pani i Państwu.
1: Ja się też tak uśmiecham, bo widzę tytuł tej piosenki, którą dzisiaj zaprezentujemy, bo to będzie Pani wersja utworu Bo we mnie jest seks, czyli Przybora Wasowski, Kabaret Starszych Panów, piosenka Kaliny Jędrusik, ale my też gramy Wiesława Michnikowskiego, to jest po prostu urocze
2: wykonanie. Wspaniało, tak. Tak. I ile w nim seksu w dodatku,
1: ile w nim seksu, właśnie. I też wiem, że te piosenki Kabaretu Starszych Panów chyba towarzyszyły pani i braciom od dzieciństwa.
2: Wydaje mi się, że to zastanawia mnie nawet i obiecałam sobie, że kiedyś zapytam jakiegoś socjologa lub kogoś, kto się na tym zna. Jak jest prawdopodobne i możliwe, że naród, mówię tutaj o nas, my naród, tak mało rozśpiewani, tak mało zabawowi, tak przyszarzali przecież i tak dalej. Miasto opustoszało za każdym razem, kiedy był Kabaret Starszych Panów. Mm-hmm. I wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne. Przecież to nie było ani łatwe, a przyjemne bardzo, ale łatwe to nie było. Ani prozą, ani muzyką.
1: I wy też siedzieliście właśnie z rodziną, z mamą, z babcią oglądaliście?
2: Oczywiście, że tak. Mhm. Znaliśmy doskonale cały Kabaret Starszych Panów, ale znaliśmy też dzięki radiu, które wtedy inaczej emitowało, inaczej innym się znało. I słuchowiska, i piosenki ludowe, i wszystko inne. Mhm.
1: Co jeszcze możemy powiedzieć o tej piosence, pani Ewo?
2: Cóż tu powiedzieć, jak... Jakiś seks grany, to no bo
1: ale jest takie wyjątkowe wykonanie, bo tylko pani głos i gitara.
2: Do seksu to zupełnie wystarczyło.
1: Posłuchajmy w takim razie pani Ewa Bem. Życzę miłego weekendu pani Ewo i w poniedziałek się
2: dziękuję
1: widzimy.
2: Dziękuję bardzo wzajemnie.
1: Dziękuję.
2: Do miłego.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: kochasz mnie.
1: Przyjmuję Piotra Szczepanika z lat 60. na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj mam piątek, piąteczek, piątunio, a już za tydzień, w kolejny piątek, to będzie wyjątkowy dzień, bo to będą, proszę Państwa, 11 urodziny Radia Pogoda. Ale my zaczniemy świętować już od poniedziałku i już teraz mogą Państwo zaglądać na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, bo tam czekamy na zgłoszenia do dwóch zabaw, które wystartują od poniedziałku na naszej antenie. Będziemy świętować razem z Państwem. Mamy dla Was koszulki z limitowanej urodzinowej edycji Radia Pogoda, a także ekspresy do kawy. Też z limitowanej edycji, oczywiście z logo Radia Pogoda. Trzeba tylko odpowiedzieć na dwa pytania. Jedno z nich brzmi, co Państwo świętują po raz 11, a drugie zadanie to po prostu proszę nam przesłać najlepsze i najciekawsze życzenia urodzinowe, a my będziemy wybierać te wyjątkowe i właśnie w ten sposób będą mogli wziąć udział Państwo w konkursach urodzinowych, które przypominam już od poniedziałku na antenie Radia Pogoda, a zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl.

0: to promocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Została ostatnia reklama.
16: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Ło, widzisz to, co ja?
8: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za super hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
11: Została ostatnia reklama.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
13: Słuchają Państwo Radia Pogoda. To jest nasze piątkowe, pogodne popołudnie. Za kilka minut kolejne najpiękniejsze melodie. Ewa Demarczyk zabierze nas na most w Avignon, a czerwone gitary na żaglówkę. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 16.
14: Dziecko wypadło z okna 11 piętra, matka nietrzeźwa, to we Włocławku. Ukraina wyraziła zgodę na prace ekshumacyjne we Lwowie. Zajrzymy też do strefy kibica w mieście Maji Chwalińskiej.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Marcin Krzemiński. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa, miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Kompletnie pijana 31-latka opiekowała się natomiast miesięcznym dzieckiem w Radomsku. Kobieta miała prawie 3 promila alkoholu. Policję powiadomili ratownicy medyczni, którzy przyjechali do mieszkania 31-latki, by udzielić jej pomocy, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
16: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
14: Dziecko trafiło pod opiekę bliskich 30 21-latki kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ukraina wydała oficjalną zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na lwowskim Hołosku. Obecnie to ulica Warszawska we Lwowie, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja umożliwia polskim badaczom dokończenie prac związanych z odnalezieniem i pochowaniem szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wczoraj IPN otrzymał również potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Kraje Bałkanów Zachodnich chcą szybkiej integracji europejskiej i wejścia do Unii Europejskiej w najbliższych latach. Trwa właśnie unijno-bałkański szczyt w Czarnogórze. Ten kraj, jak i Albania, są w teorii najbliżej akcesji. W praktyce mówią o wiecznej poczekalni. Za to Francja i Niemcy na szczycie proponują stopniowe dołączenie do Unii, na początku bez prawa głosu. Od ostatniego rozszerzenia wspólnoty europejskiej minęło prawie 13 lat. 1 lipca 2013 roku dołączyła do niej Chorwacja. Nawet 1000 kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Maji Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju French Open.
17: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
18: Wczoraj zostajemy do jutra.
17: Tak jest.
14: Byliśmy wczoraj, mówią kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Maji. I niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15:00.
15: Co jest grane w Poznaniu?
19: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa 10. edycja festiwalu Cały Poznań Ukulele. Aż do niedzieli nasze miasto będzie europejską stolicą tego instrumentu. Jubileuszowa edycja jest zarazem ostatnią. Tym bardziej warto wybrać się na trwające koncerty i warsztaty muzyczne. Z kolei 11 czerwca rozpocznie się festiwal Etnoport. W Poznaniu zabrzmi muzyka z całego świata. Program połączy wiejskie pieśni z muzyką taneczną, a wielogłosowe śpiewy z elektroniką. Koncerty będą odbywać się w Centrum Kultury Zamek na dziedzińcu zamkowym oraz w parku Adama Mickiewicza. Z kolei w Muzeum Narodowym w Poznaniu w ten weekend odbędzie się wydarzenie poświęcone twórczości dwóch wybitnych polskich artystek, Magdaleny Abakanowicz i Aliny Szapocznikow. W programie znalazły się wykłady, warsztaty oraz performance.
15: Radio Pogoda, 103,4 FM.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Pogoda.
14: Na zachodzie od 16 do 20 stopni, na wschodzie i południowym wschodzie od 20 do 26, ale tam miejscami burze, lokalnie z gradem. Generalnie w całym kraju dużo chmur, może też padać deszcz.
20: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
21: 4 minuty po godzinie 16:00. Okazuje się, proszę Państwa, że nie tylko my Polacy obserwujemy dokonania Mali Chwalińskiej, emocjonujemy się nimi, kibicujemy jej z całego serca, ale patrzy na nią też cały świat. I niesamowite, co piszą o niej zagraniczne media. Za chwilę o tym Państwu opowiem. A jeżeli chodzi o grę, no to Państwo będą mogli zagrać w konkursie ani tak, ani nie. A do wygrania między innymi torba Radia Pogoda, no i książka na przykład na wakacje albo na jakiś długi weekend.
15: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
21: Dzień dobry.

0: Trzeba powiedzieć, że Maja Chwelińska złapała wiatr w żagle i nie odpuszcza. I mamy nadzieję, że nie odpuścisz do samego końca. Ale nie tylko my pasjonujemy się tym, co się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, ale pasjonuje się tym cały świat, oczywiście głównie sportowy. Zagraniczne media okrzyknęły już to, co zrobiła Maja, niewiarygodną historią, a nazywając to także tenisową bajką, bo Polka przeszła przez eliminację, a potem pokonała kolejne rywalki, zapisując się w historii turnieju jako pierwsza tenisistka, która po kwalifikacjach dotarła aż do finału. Niemieckie media piszą, że jej awans do finału to nie tylko sportowy sukces, ale także inspirująca opowieść o wytrwałości i pokonywaniu przeciwności losu. A BBC zauważa, że Polka stała się ulubienicą tłumów, a jej imię skandowano tak głośno, że przez chwilę nie można było przeprowadzać wywiadów na korcie. Faktycznie jej historia jest niesamowita. Jak tak na nią patrzę i też obserwuję jej wypowiedzi i to, jak mówi teraz, jak mówiła wiele lat temu, to niezwykle dojrzała, pewna siebie, ale jednocześnie skromna dziewczyna. No i była już taka, proszę Państwa, w wieku 14 lat. To fragment wywiadu, którego udzieliła właśnie mając lat 14.
1: W większości meczów to jest kluczem, że wygrywam na przykład mecze dzięki temu, że lepiej gram właśnie w takich kluczowych momentach. Slice, różne takie zmiany rytmu, a nie tylko bum bum. Ale tak naprawdę to myślę, że w 90% to jest zasługa mojego trenera, który myślę mądrze treningi ustawiał.
0: Tak dojrzale mówiła już jako 14-latka. Silna, co widać zresztą, jak się obserwuje to, co robi na korcie, jej uderzenia, a jednocześnie właśnie wrażliwa, bo jeszcze 2 lata temu chorowała na depresję i była o krok od zrezygnowania ze sportu. A dzisiaj szwedzki dziennik pisze w jednym z głównych tytułów o tym, że nieznana wcześniej nikomu Polka pisze na nowo historię tenisa.

0: Za kilka minut w Radiu Pogoda konkurs ani tak, ani nie. Do wygrania nasza torba, torba Radia Pogoda. Mówimy, że to torba na zakupy, bo faktycznie można iść na bazarek i kupić na przykład młodą kapustę i kilogram truskawek i młode ziemniaki, ale przecież można do tej torby też włożyć ręcznik plażowy, coś do picia, kapelusz, no i iść oczywiście na plażę. Także dowolność wykorzystania, a nagrodą gwarantowaną będzie książka Joanny Tekieli Właściwa Stacja. To na pewno zdobędzie ktoś, kto weźmie udział w konkursie. No i trochę w nawiązaniu, proszę Państwa, do tytułu tej książki, pytania dzisiaj o kolei i kolejkach. Kto chętny, zapraszam, nasz numer 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Została ostatnia reklama.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
11: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: Tanio tutaj jest. Stokrotka.

0: Movistar, Harpo w Radiu Pogoda. Za 29 minut 17, czas na konkurs.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj witam pana Rafała z deszczowego Gdańska, tak, panie Rafale?
2: Tak jest, pani Moniko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, czyli szpieg z krainy deszczowców, można powiedzieć, na
2: tak
0: antenie Radia Pogoda. Panie Rafale.
2: Szpieg, który podróżuje autobusem, właściwie autobus prowadzi.
0: Naprawdę? Ojej, mam nadzieję, że to nie przeszkadza w braniu udziału w konkursie.
2: Nie. Akurat jestem w czasie przerwy.
0: A, to dobrze. Uf, to mi ulżyło. Dobrze, to cieszę się. No to wykorzystajmy tą przerwę jak najlepiej, dobrze, panie Rafale?
2: Dobrze.
0: Czyli po prostu proszę wygrać w konkursie. Przypomnę, nagroda główna to torba Radia Pogoda, a już ma pan książkę Właściwa Stacja i Anny Tekieli. To jest zagwarantowane. No i przed panem 5 pytań, na które trzeba dobrze odpowiedzieć w ciągu 30 sekund i nie można używać słów tak i nie. One są zabronione, dobrze?
2: Oczywiście.
0: Dzisiaj pytania o kolei i kolejkach. To zaczynamy. Uwaga, czas start. Czy czytał pan książkę o psie, który jeździł koleją?
2: Oczywiście.
0: Czy jako dziecko miał pan kolejkę?
2: Jak najbardziej.
0: Czy siedząc w pubie można postawić komuś kolejkę?
2: Oczywiście.
0: Czy koleją można podróżować po Europie?
2: Jak najbardziej.
0: Czy stał pan w PRL-u w długich kolejkach?
2: Oczywiście.
0: No i udało się przed czasem regulaminowo. A teraz jeszcze jestem ciekawa, za czym kolejka ta stała, że tak powiem, jak pan w niej też tkwił w tym PRL-u. Pamięta pan?
2: Bardzo dobrze pamiętam tę sytuację, kiedy stało się po kawę Super Express w takich aluminiowych torebkach, kawę ziarnistą, ale też po cukier, tak po prostu. Aha. Moja babcia robiła świetne pierogi z truskawkami, więc czasami trochę cukru było potrzeba.
0: I wnuczka wysyłała, tak?
2: O, oczywiście, stało się w kolejce, trochę babcia, trochę mama, trochę dziadek, trochę ja.
0: No właśnie, a tutaj okazuje się, że czasy się na szczęście zmieniły i teraz właściwie kolejek nie ma. No chyba, że do lekarza, no nie, to jednak jakieś tam zostały.
2: Tak.
0: Panie Rafale, oczywiście zgarnia pan wszystkie nagrody, także gratuluję serdecznie. No i cóż, bezpiecznej jazdy w takim razie po Gdańsku.
2: Bardzo się cieszę, pani Moniko, i pozdrawiam wszystkich kierowców i kierowczynie, które dzisiaj prowadzą autobus miejskie w Gdańsku.
0: Tak,
2: pogoda
0: jest
2: nie najlepsza, ale luz na drogach. Tak,
0: ja pozwolę sobie rozszerzyć, że w ogóle wszystkich, którzy prowadzą autobusy, dobrze? W
2: jasne,
0: całym kraju.
2: Przyłączam się.
0: Nie tylko w Gdańsku.
2: Się.
0: W ogóle wszystkich tych, którzy dzisiaj muszą pracować. O, może tak.
2: Pewnie.
0: Pozdrawiam.
2: Tak,
0: wszystkiego
2: dobrego.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
3: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: Proszę, jak my szybko się w Radiu Pogoda przenosimy z miejsca na miejsce. Byliśmy z panem Rafałem w Gdańsku przed momentem, a teraz z Ireną Santor w Warszawie przy kamiennych schodkach. Pani Helena, też jedna z naszych słuchaczek, zadzwoniła, chwaląc się, że dzisiaj z mężem obchodzą 50. rocznicę ślubu. No to wszystkiego najlepszego, drodzy państwo, dla was od Radia Pogoda. Ja przypomnę, że na takie okazje czeka z niecierpliwością Robert Janowski w swoim koncercie życzeń. Z przyjemnością dzwoni do państwa, składając życzenia z różnych okazji. Można się skontaktować z Robertem, na przykład wchodząc na naszą stronę radiopogoda.pl. Tam jest formularz zgłoszeniowy do koncertu życzeń. Albo możecie też państwo zadzwonić z prośbą do Roberta, oczywiście pod nasz numer 22 444 4004. Koncert życzeń już jutro i pojutrze od 10 do 14.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
6: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
5: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
6: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
7: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Długi weekend to wzmożony ruch na drogach, sporo też niestety wypadków. Droga krajowa nr 15 jest zablokowana po wypadku w Jajkowie koło Brodnicy. Ciężarówka zderzyła się tam z dwoma pojazdami osobowymi, jedna osoba została ranna. Utrudnienie też w zachodniopomorskim w kierunku Gdańska. Na S6 na odcinku Bielice-Koszalin Północ pojazd osobowy uderzył tam w bariery. Zablokowany jeden pas ruchu. Utrudnienie na 28 na Podkarpaciu w kierunku Biecza. Tam doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jeden pas ruchu i wprowadzony ruch wahadłowy.

0: informacje.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
1: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie. Wracamy do nich już za kilka minut. Będzie m.in. przebój Adyrusowicz i Niebiesko-Czarnych. Za daleko mieszkasz miły. Ale na razie wiadomości. Jest 17.
12: Gwałtowne burze nad Polską są ostrzeżenia pogodowe. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce, powiemy, czego dotyczy ta wizyta. Dowódca Mazowieckiej Brygady WOT-u z zarzutami.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań możemy się spodziewać do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
13: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
12: Jutro pogoda w całym kraju będzie już spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak wrócić burze oraz deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Na tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje polska agencja prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma się spotkać też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku kosmicznym i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podaje NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzeń świadczeń z wojska z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Kolejne nienależne mu pieniądze otrzymał z Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
9: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
12: Z procederu Witold B. stworzył stałe źródło dochodu. Został już zawieszony przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymano 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna trafił na 2 miesiące do aresztu. Sport. Polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Serbię 3-2 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Biało-czerwone na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów w niedzielę zmierzą się z Chinami.
1: Pogoda.
12: Nocą pochmurno-deszczowo, na północnym wschodzie możliwe początkowo też burze i silny wiatr, ale wszędzie niewykluczone również rozpogodzenia i przejaśnienia. Na termometrach na ogół od 8 do 12 stopni.
11: Minuty po godzinie 17. Po 17 zajrzymy jeszcze na chwilę do Opola, bo dzisiaj poznajemy sekrety związane z tymi pierwszymi festiwalami opolskimi, ale także z pięknym amfiteatrem opolskim. No a poza tym zaproszę Państwa na weekend z Radiem Pogoda. Będzie dobra informacja dla fanów trzech dżentelmenów.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: jedna z gwiazd festiwalu w Opolu, czyli Maryla Rodowicz na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj zaglądamy do Opola, no bo trwa 63. festiwal. A festiwal zaczął się w ogóle w 1963 roku i dzisiaj trochę przybliżamy jego historię. Opowiada nam o tym Jarek Wasik, czyli jeden z festiwalowych jurorów, ale także dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Tym razem o tym, kto wymyślił festiwal i w ogóle kto postanowił wybudować w tym pięknym mieście amfiteatr.
1: Ideę zbudowania tego amfiteatru miał ówczesny burmistrz, o którym się mówiło Papa Musioł. To był taki Ślązak, którego bardzo wszyscy lubili. Karol Musioł, dlatego nagroda na festiwalu nosi imię i Grand Prix imienia Karola Musioła. Natomiast Musioł zbudował amfiteatr w Opolu, bo się zachwycił właściwie takim samym amfiteatrem w Budapeszcie. No ale tak, budował się amfiteatr i tak na dobrą sprawę nie wiadomo było, co w tym amfiteatrze się będzie odbywać. Dosyć duży obiekt, jak na niezbyt duże miasto. Pewnego dnia w Warszawie, w centrum, stanęło dwóch facetów i zaczęło rozmowę o kondycji polskiej piosenki.
2: A co to było za dwóch facetów?
1: To jeden się nazywał Jerzy Grygolunas, to był literat, a drugi z tych facetów to się nazywał Mateusz Święcicki. I to był kompozytor między innymi takich piosenek jak Pod papugami czy Autostop, bo no, rozmawiali o tym, że jest Sopot, czyli jest festiwal piosenki międzynarodowej w Polsce, a nie ma festiwalu polskiej piosenki. Właściwie to chyba Grygolunas podpowiedział, mówi, słuchaj, jedźmy do Opola, pogadajmy z burmistrzem. No i właściwie trochę spadli Musiołowi jak gwiazdka z nieba, no bo nagle się okazało, że jest sens ten amfiteatr kończyć, żeby zrobić w 1963 roku pierwszy festiwal. Festiwal się nie odbył tylko raz, w 1982. Także w sumie taką najdłuższą festiwalową tradycję ma Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki.
0: No proszę, czyli takie ciekawe historie, proszę Państwa, związane są z festiwalem w Opolu. A w Radio Pogoda teraz Stan Borys, który też w Opolu pojawił się kilka razy, być może częściej by tam występował, gdyby nie to, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ale między innymi brał tam udział w koncercie 3 dekady polskiego rocka. A u nas spaceruje dziką plażą.

0: Rena Rolska to niby takie proste. A propos powrotów, proszę Państwa, to jutro znów usłyszą Państwo na antenie Radia Pogoda te trzy lubiane przez Was głosy.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witają Państwa Świnki 3.
0: Krzysztof Szewczyk, Włodzimierz Zientarski, Wojciech Pianowski jutro wracają po krótkiej przerwie. Co, gdzie byli, kiedy ich nie było? No... Mówią, że na wakacjach, ale drugi się nie zgadza i mówi, że jednak to było sanatorium, a inny jeszcze wspomina, że być może złapali lenia. No ustalenia trwają, może jutro Państwu to wszystko wyjaśnią. Jedno jest pewne, Świnki 3 wracają jutro na antenę Radia Pogoda. Jak zwykle w sobotę od 14 do 16 będą mogli Państwo ich audycji posłuchać. Wracają też limeryki, no i będzie też inspektor oko, więc świnki jak się patrzy. Już jutro między 14 a 16.
4: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mam ciebie tylko w głowie.
5: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
6: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

0: Marek Iwacek, Marek Tomaszewski, Wacław Kisielewski bardzo często pojawiali się w telewizji, występowali z koncertami i wszyscy podziwiali, jak z niezwykłą charyzmą i kunsztem wykonywali na dwa fortepiany aranżowane różne utwory, ale ta melodia akurat jest ich autorstwa, powstała dla córki pana Wacława, czyli tytułowej Zuzi, bo to była, proszę Państwa, melodia dla Zuzi. Dzwonią Państwo dzisiaj i mówią, że przez Polskę przechodzą opady deszczu, padał we Wrocławiu, że deszczowo teraz w Trójmieście i w Krakowie i w Poznaniu, do Warszawy zdaje się też zbliżają się już opady deszczu, ale pani Ania z Wrocławia zadzwoniła z informacją, że deszcz jest potrzebny, no i to prawda.
1: Pada, ale roślinki wodę mają, na kwiatkach dla pszczółek kropelki rosy osiadają. Mokrej ziemi łatwiej szpaczki wyciągają robaczki, z liści spada mszyca niezadowolona i konewka za darmo sama napełniona. I choć we Wrocławiu dziś deszczowo, to radio Pogoda z wami zawsze jest odlotowo, bo nawet gdy z braku słonka nie ma cienia, to z wami zawsze niebo wszystko rozpromienia i są przejaśnienia.
0: I chyba są, prawda?

To były Filipinki. Za 22 minuty godzina 18, a po 18 rusza na antenie Radia Pogoda piątkowa pogodna potańcówka. Wiem, że wiele osób czeka na ten moment, kiedy wspaniała muzyka odstresowująca, idealna do zabawy, poprawiająca humor pojawi się na antenie Radia Pogoda i tak faktycznie będzie oczywiście i dziś, jak w każdy piątek, piąteczek, piątunio. Ale mamy też taki szczególny czas, długi weekend, kiedy niektórzy z Państwa mają więcej wolnego czasu, więc proszę koniecznie też zajrzeć na stronę radiopogoda.pl w wolnej chwili i poczytać sobie o tym, jak będziemy świętować nasze urodziny, bo już w przyszłym tygodniu 11 urodziny Radia Pogoda, a od poniedziałku na naszej antenie specjalne konkursy związane właśnie z naszymi 11 urodzinami. Można wygrać ekspres do kawy z logo Radia Pogoda, a także naszą specjalną urodzinową koszulkę. Jak to zrobić? Jak dołączyć do tych konkursów, do tej zabawy? No, poczytajcie koniecznie na naszej stronie radiopogoda.pl. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru z potańcówką, udanego weekendu i do usłyszenia. Monika Tarka.

0: promocja.
1: Jak do świąt przygotowują się członkowie klubu Pogodnych Ludzi?
2: I jakie najpiękniejsze melodie dorzucą do swojego wielkanocnego koszyczka?
3: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Moje najpiękniejsze melodie na Wielkanoc.
2: Asia Kruk, zapraszam na wyjątkowe spotkanie z pogodnymi słuchaczami.
1: Już w Wielką Niedzielę od 14 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 600 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że Twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.

0: Lekka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Dyżurni mają pełne ręce roboty w długi weekend. Sporo utrudnień i wypadków na Lubelszczyźnie. Między Radzyniem Podlaskim i Międzyrzecem Podlaskim doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzony jest tam ruch wahadłowy i zablokowany jeden pas ruchu. A między Opatowem i Kraśnikiem w pobliżu Gościeradowa doszło do najechania pojazdu osobowego na przepust. Droga też jest zablokowana. Na A1 w okolicach węzła Kamińsk pojazd ciężarowy uderzył w bariery. Zablokowany jest zjazd Gdańsk-Kamińsk. Utrudnienie też na 58 między Olsztynkiem a Jedwabnym w pobliżu miejscowości Selwa. Droga jest zablokowana.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie

0: Reklama. Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za super hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Mam ciebie tylko w głowie.
5: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
6: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Reklama. To jest Radio Pogoda o godzinie 18. Czas na najnowsze wiadomości, a zaraz po nich zaczynamy piątkową, pogodną potańcówkę.
10: Ostatnie burze zmniejszyły ryzyko pożarów w lasach. Wołodymyr Zełenski napisał do Putina list otwarty z propozycją negocjacji. Pociągiem nad morze i na Mazury PKP przygotowało wakacyjny rozkład jazdy.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzięki burzom spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Po wielu miesiącach suszy ściółka była bardzo sucha, a ryzyko zapruszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
11: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
10: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. W porywach wiatr może osiągać 80 km na godzinę. To dowód, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i zawieszenia broni z Rosją. Tak Komisja Europejska komentuje list otwarty Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował w nim zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych w neutralnym państwie. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
12: Zełenski zdecydował się na nową próbę przełamania impasu w negocjacjach z Rosją. Do tej pory wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Tym razem ukraiński przywódca proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. Inicjatywę pochwalił już amerykański prezydent Donald Trump, także francuski przywódca Emmanuel Macron. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że rozmowy mogą zostać wznowione. Macron zapowiedział przy tym kolejne rozmowy koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Ma dojść do nich w połowie lipca w Paryżu. Wydarzenie z biegnie się w czasie z Dniem Bastylii. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, Macron chce spotkać się tylko z Zełenskim.
10: Latem łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. W niedzielę, kolejną za tydzień, wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład jazdy. Dużo więcej niż zwykle ma być połączeń przeznaczonych głównie dla wczasowiczów, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
13: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta. Dwie pary pociągów Pendolino do Kołobrzegu. Jedna para pociągów Pendolino do Świnoujścia. Generalnie Świnoujście będzie obsługiwane 12 parami, Kołobrzeg 15, weekendy 17 parami.
10: Wiele pociągów dostaną też Ustka i Łeba. Wzrosną trochę ceny paliw w najbliższych dniach. Jutrzejsza stawka maksymalna będzie wyższa od dzisiejszej. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł. To 6 groszy więcej niż dziś. A za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,48, o 8 groszy więcej niż dziś. W Szwecji po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością. Ustanowił go rząd. Inicjatywa polega na spotkaniach organizowanych przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, parafie i firmy. Sztuczna inteligencja będzie niedługo zużywać tyle wody, ile cały kontynent. Eksperci zwracają uwagę na to, że do 2030 roku centra obsługujące AI będą miały zapotrzebowanie na wodę taką jak 1,3 miliarda ludzi. Potroi się też ich zapotrzebowanie energetyczne.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13:00 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Ruhr z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKOL, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
7: Pogoda.
10: Noc pochmurna z rozpogodzeniami, ale głównie na zachodzie Polski. Od 8 do 12 stopni. Jutro raczej słonecznie, miejscami może wzrastać zachmurzenie, a także przelotny deszcz. Temperatura od 20 do 25 stopni.

0: autopromocja.
1: W tle rozbrzmiewa hejnał z Wieży Mariackiej. Wiesz, że jesteś w Krakowie. Słyszysz Marka Grechutę.
2: Wiosna, ach to ty.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Mam ciebie tylko w głowie.
6: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
7: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
8: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Została ostatnia reklama.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: O, cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
11: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive. Tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
12: Została ostatnia reklama.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Wciąż sporo utrudnień na drogach. Uważajcie, bo IMGW ostrzega też przed burzami, szczególnie we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, a to może znacząco wpłynąć na warunki na drogach. Utrudnienie wciąż na A1 między węzłem Kamińsk w kierunku Gdańska. Zablokowany jest zjazd Kamińsk. Utrudnienie też na 46 w województwie śląskim. W obu kierunkach jazdy wprowadzony jest ruch wahadłowy między odcinkiem Kochanowice i Herby.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Została ostatnia reklama.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Reklama.
13: Słuchajcie, Radia Pogoda, jest godzina 19:00, trwa u nas pogodna piątkowa potańcówka, do której wracamy już za kilka minut, ale na razie wiadomości.
14: Ukraina powinna rozwiązać problem, mówi premier o honorowaniu oddziałów UPA. Turyści rezygnują z wyjazdów w Bieszczady z obawy przed niedźwiedziami. Kawa na światowych giełdach tanieje, a w sklepach spadków cen jakoś nie widać, pokazuje to statystyka.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To Ukraina doprowadziła do tego problemu, więc niech teraz szuka rozwiązania, mówi premier Donald Tusk. Chodzi o nadanie jednej z wojskowych jednostek ukraińskich imienia bohaterów UPA. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała w Polsce powszechne oburzenie. Do Polski w tej sprawie przyleciał najbliższy współpracownik Zełenskiego, generał Kirillo Budanow. Rozmawiał z Marcinem Bosackim, wiceministrem spraw zagranicznych. Jutro spotka się z nim minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A tak komentuje to premier.
15: Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Taką mam przynajmniej nadzieję. Nie zrozumiałbym, gdyby chcieli czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków, najbliższych sojuszników. I być może te argumenty w końcu dotrą do Kijowa. Taką mam nadzieję. Jeśli nie, no to będzie oznaczało, że nie empatia, tylko twardy biznes będzie decydował o naszych relacjach.
14: Na dziś zaplanowano jeszcze spotkanie Budanowa z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. W wieku 102 lat zmarła Teresa Irena Głuchowska, pseudonim Bibi, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Lekarze do końca czerwca będą szczególnie zachęcać do badań profilaktycznych. Chodzi o takie badania jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. Trwają ogólnopolskie dni walki z rakiem. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewiele osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
16: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
14: Mammografia jest dostępna dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat bezpłatnie raz na 2 lata. Na badanie nie trzeba skierowania. Wizerunek Bieszczad traci z powodu ataków niedźwiedzi. Wiele innych regionów zyskuje na popularności. Branża turystyczna mówi, że z powodu wysokich cen biletów częściej niż dotąd wybieramy wypoczynek nad morzem, na Mazurach albo w górach, ale nie dotyczy to Bieszczadów. Dlaczego? O tym Marcin Starzec.
17: Wiosenny śmiertelny atak niedźwiedzia w gminie Bukowsko uruchomił lawinę politycznych apeli medialnych. medialnych nagłówków i filmików z niedźwiedziami, która uderzyła w wizerunek regionu mocniej niż sama tragedia. To odczuwa branża. Andrzej Wojdanowski, który prowadzi karczmę w Solinie, mówi o widocznych spadkach przy stolikach i w pokojach noclegowych.
18: W ostatnim okresie obserwuje się taką tendencję jakby spadkową. Myślę, że taka psychoza rzeczywiście panuje.
19: No, jakoś tak nie chciałabym się z nim spotkać, tak twarzą w twarz. Do lasu się trochę boimy iść.
17: Z wizerunkiem niebezpiecznych Bieszczadów walczy m.in. Bieszczadzki Park Narodowy, który przypomina, szlaki są bezpieczne, a turyści, podobnie jak i niedźwiedzie, są pod ochroną.
14: Cena kawy na światowych giełdach spadła, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych firmy UCE Research wynika, że kawa w kwietniu była o 10% droższa niż w kwietniu ubiegłego roku.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zwieriew zagrał tytuł w Paryżu, rozstawiony z dwójką Niemiec, pokonał dziś Czecha Jakuba Mężika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. Jego rywalem w niedzielę będzie Włoch Flavio Cobolli, który walkoverem awansował do wielkiego finału, bo Matteo Arnaldi z powodu wirusa wycofał się z rywalizacji. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska. Rywalką naszej wspaniałej Polki będzie jutro o 15:00 Mira Andrzejewa. Trzy mecze i trzy zwycięstwo. Polskie siatkarki są wciąż niepokonane w Lidze Narodów. W Nankinie biało-czerwone wygrały dziś Serbią 3-2.
2: Pogoda.
14: W nocy od 8 do 12 stopni, raczej pochmurno na zachodzie, rozpogodzenia. Jutro z kolei od 20 do 25 maksymalnie i ma być ładnie. Przeważać będzie słońce, choć miejscami zachmurzenie też się pojawi, a gdzieniegdzie przelotny deszcz. Ten deszcz głównie na zachodzie i północy Polski.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Mam Ciebie tylko w głowie.
17: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
18: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
19: Została ostatnia reklama.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.

Pogodna potańcówka Radia Pogoda.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Wyroglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: promocja.
1: Jak do świąt przygotowują się członkowie klubu Pogodnych Ludzi?
2: I jakie najpiękniejsze melodie dorzucą do swojego wielkanocnego koszyczka?
3: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Moje najpiękniejsze melodie na Wielkanoc.
2: Asia Kruk, zapraszam na wyjątkowe spotkanie z pogodnymi słuchaczami.
1: Już w Wielką Niedzielę od 14 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
1: Została ostatnia reklama.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tarcie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Została ostatnia reklama.

0: a bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Thank you.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Telikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Została ostatnia reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Reklama.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Mam Ciebie tylko w głowie.
11: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
12: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: O, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Reklama.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zaczniemy od kolei. Będzie o jubileuszu. 15-lecie świętują Koleje Wielkopolskie. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przyznaje.
3: Gdybyśmy zostali przy ogólnopolskim przewoźniku, jakim jest Polregio, no to jednakowoż bylibyśmy daleko w tyle. Spójrzmy właśnie i na tabor, i na załogę, którą udało się skompletować.
4: Kolej w Wielkopolsce.
3: Tu było powiedziane, że zaczynaliśmy od kilkudziesięciu osób. W tej chwili załoga to jest prawie 1300 osób. To jest ogromny mechanizm, który funkcjonuje. Jestem przekonany, jak dobrze konserwowany zegarek. Najważniejsze jest to, żeby przygotować się do zbliżających się otwartych torów. Rok 2030 to jest rok, gdzie trzeba będzie przemodelować funkcjonowanie pociągów, znaczy kolei regionalnych, a mianowicie stworzyć możliwości do uczestniczenia w tym w przetargu wszystkich możliwych przewoźników. I tutaj no, Koleje Wielkopolskie będą jednym z tych, którzy w tym przetargu będą musieli udokumentować, pokazać, że rzeczywiście no, oferta przewozowa jest najlepsza. Jestem przekonany, że to się może udać, czy powinno się udać, ale do tego jest potrzebne właśnie dalsze szkolenie, dalsze przygotowanie, rozbudowa właśnie i taborowa, i zaplecza, po to, żeby nie mógł się pojawić konkurent, który będzie oferował rozwiązania lepsze. Przepraszam, nie powinienem tak mówić, bo konkurencja powinna być otwarta, no i będzie. Natomiast no, z racji tej, że bliższa koszula ciału sekunduje akurat Koleją Wielkopolską. Ale to oznacza również i to, że niezależnie jak gdyby od tego, samorząd województwa zamierza dalej kontynuować zakupy taborowe w miarę uzyskiwanych możliwości, a co za tym idzie, również poszerzać ofertę przewozową. Na dzisiaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że w wielu momentach, w wielu miejscach mamy konkurencję ze strony Intercity, ale Intercity jakby nie patrzeć, ciągle tylko zatrzymują się w największych miastach, największych ośrodkach. Natomiast no, naszym celem jest to, aby wszystkim Wielkopolanom stworzyć możliwości równomiernego dostępu do kolei, a więc również i mieszkańcom tych małych miejscowości, małych wsi, gdzie Koleje Wielkopolskie będą się zatrzymywały i tych pasażerów dowoziły w określone miejsca. Poza tym no, przypomnę, że jesteśmy na etapie modernizacji kilku linii kolejowych nieczynnych, które w roku tam no, 29, 30, 31 będą funkcjonowały, będą mogły również przyjmować połączenia.
5: Jakie to linie między innymi?
3: I to jest linia właśnie między Chód Szamotuły, to jest linia Rogoźno-Czanków, to jest linia Czempiń-Śrem, obecnie już realizowana Kąkolewo-Gostyń. To są cztery linie, no ale proszę nie zapominać o obwodowej Poznania, która jest w tej chwili modernizowana czy dostosowywana do ruchu pasażerskiego. Wprawdzie za pieniądze państwowe przede wszystkim, no ale my jako samorząd województwa zdeklarowaliśmy, że będziemy uruchamiali właśnie połączenia przy pomocy właśnie kolei wielkopolskich.
5: Co z tą linią Gniezno-Winiary-Sława Wielkopolska, bo tam też przymierzaliście?
3: Też, no w tej chwili ona jest przygotowana już w zasadzie od strony torowej, że tak powiem. PKP PLK przeprowadziło określone remonty i to jest, natomiast no, mamy kłopot z infrastrukturą towarzyszącą, a więc przystanki, dworce. I tutaj toczą się różnego rodzaju rozmowy, no bo po samych torach, po samych szynach nie uruchomimy, jeżeli nie będzie przystanków bezpiecznych do obsługi pasażerów.
2: Były też plany składów wodorowych. Co z tym pomysłem?
3: Tylko po prostu nie ma w ofercie. Nie ma w ofercie w całej Europie póki co takich pojazdów, które by gwarantowały możliwość wykonywania właśnie pracy przewozowej. Poszczególne elementy pokazywały, egzemplarze pokazywały się w Niemczech, ale realnej oferty zakupowej w tym względzie niestety nie ma.
2: A tymczasem zbliżają się wakacje. Będzie pociąg Kolei Wielkopolskich z Poznania nad morze. pod nazwą Banana Lofry, mówi prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski.
6: To jest taki pomysł Kolei Wielkopolski wykorzystania przepustowości taboru, który jest wolny w weekend, aby od 27 czerwca pierwszy pociąg mógł pojechać na trasie Poznań-Świnoujście. Wyjazd 6.12, przyjazd po 9 godzinie do Świnoujścia i z powrotem 19.56. To powoduje, że po 10 godzinach pobytu w Świnoujście można wrócić pojazdem prowadzonym przez Koleje Wielkopolskie i mieć dobre wspomnienia. To jest zasługa naszych ludzi, którzy pracowali intensywnie, aby ten czas maksymalnie skrócić, bo to, co mówią nasi podróżni, szybciej i komfortowo. Będziemy starali się. Będzie się na kilku stacjach zatrzymywał, ale patrzymy też na ten temat, aby zbadać, czy takie produkty, jak robi na przykład Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, czy poznaniacy też zdecydują się na taki przejazd. Już dzisiaj zapraszam wszystkich, bo to jest dobry pomysł na spędzenie soboty, niedzieli, przez cały okres lata.
5: Ten pociąg nie będzie zatrzymywał się w Szczecinie?
6: Dyskutujemy jeszcze, bo temat wygląda taki, że chcielibyśmy jak najbardziej skierować pojazd do pociąg do dyspozycji poznaniaków. Koleje Wielkopolskie cały czas czuwają, albo inaczej, zespoły, które zajmują się utrzymaniem taboru, który jest w dyspozycji, doprowadziły do sytuacji takiej, że rezerwa taborowa w trakcji elektrycznej wzrasta. Poprzednio był jeden pojazd, dwa, teraz dzisiaj, w dniu dzisiejszym są cztery. Co do rezerwy taborowej w trakcji spalinowej jest podobnie, czyli spokojnie realizujemy rozkład jazdy, ale to nie jest sytuacja, w której zasypujemy nasze tematy i zapominamy o nich. Mamy ofertę na dostawę dwóch pojazdów w opcji, kolejne dwa spalinowych zespołów trakcyjnych trójczłonowych i to są podobne pojazdy, które dzisiaj obsługują odcinki trakcji spalinowej. To są SA-136, znane Państwu, które bardzo dobrze sprawują się, mimo że są używane. W ofercie tej, o której mówiłem, to są pojazdy z 2009 roku, czyli jeśli mówimy o pojeździe kolejowym, to są to atrakcyjne rozwiązania. Oczywiście będziemy czekali na zamówienie, które zorganizował samorząd województwa wielkopolskiego. Dojechał do Zbąszynka pojazd po kolizji, która była w Garbatce pod Rogoźnem. Dwie doby nam to zajęło, dlatego mówię niestety, aby przetransportować ten pojazd. I teraz rozpoczną się pomiary, badania, czy pojazd będzie nadawał się do dalszej eksploatacji. Natomiast bezpiecznie dojechaliśmy, został doholowany, no i zaczynamy pracę. Dla kolejnych zespołów, o których dzisiaj mówiłem, naszych inżynierów i techników, którzy sprawdzą, czy pojazd nadaje się do ruchu. Wszystko w zależności, jakie będą ustalenia.
2: Koleje Wielkopolskie chcą przyciągać studentów. Chodzi o współpracę z uczelniami.
6: I to jest to, o którym te działania, o których mówiliśmy poprzednio. Po pierwsze, chcemy, aby więcej młodych ludzi zauważyło kolej, zauważyło nie tą siermiężną kolej, która jest, kojarzy się tylko ze smarem, z trudnościami, ale nowoczesnym koleją. Dlatego współpraca z Politechniką Poznańską, dlatego współpraca ze szkołami średnimi, które dzisiaj z nami współpracują, bo Technikum Komunikacji w Poznaniu, czy Technikum Kolejowe w Czerwińsku, czy w Krzyżu, czy w Ostrowie. To są działania, które zamierzamy albo realizujemy, aby umożliwić młodym ludziom poznanie ciekawej pracy przy nowoczesnym taborze, w bardzo dobrych warunkach i to, co dzisiaj mówiliśmy, także budowa nowych punktów serwisowania taboru albo wyposażanie dotychczasowych powoduje, że mamy coraz więcej chętnych młodych ludzi i współpraca z uczelniami opłaca się, ale to nie tylko. Politechnika Poznańska rozmawia z nami, także Politechnika Warszawska, Poznański Instytut Technologiczny, Łukasiewicz. To też jest temat, który my realizujemy.
2: W ubiegłym roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 19 milionów pasażerów. Było o pociągach, a teraz o rowerach. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
7: Tak, to już kolejny raz. Szósty dokładnie stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
2: Na czym to dokładnie polega?
7: No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów tylko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy to do pracy, czy w sprawach rekreacyjnych. Obojętnie. Chodzi nam tylko o to, żeby zachęcić poznaniaków do użytkowania roweru. Mamy dużo terenów zielonych, dużo ścieżek rowerowych, tego cały czas przybywa. Możemy oczywiście wybrać się też za miasto. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Możemy również jeździć dla miasta Poznania, nie będąc w Poznaniu. Możemy być w innym kraju, nawet jeszcze dalej. Jak najbardziej. Kolejna przeprawa między dwoma brzegami naszej Warty. Również planujemy w wielu miejscach tak zwane lotnie premie, tak samo jak rok temu. W ten sposób będziemy nagradzać tych, którzy w tych przez nas wskazanych miejscach pojawią się lub wykonają jakieś zadanie, które będzie się wiązało właśnie z rowerem czy z odwiedzeniem jakiegoś miejsca i tam czekają na wszystkich nagrody.
2: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry. A tak a propos miast, w centrum Poznania spotkałem rowerzystów z innego miasta. Zdradzili mi, skąd tu są i co robią. Skąd pani to są?
8: Wadowic. TTR Cyklista Przeciszów, tam mamy klub, a akurat jesteśmy tam z okolic. My jesteśmy z Wadowic.
9: Jeździmy na różne wycieczki.
2: I dzisiaj do Poznania, tak?
9: Jesteśmy w Poznaniu.
8: Od soboty w Poznaniu, a później jedziemy Janikowo. Tam jedziemy Licheń i tak dalej. Będziemy tam zwiedzać po kolei wszystko.
2: Skąd pomysł właśnie na takie życie, że tak się wyrażę, rowerowe?
8: Skąd pomysł? Myślę, jak się ma trochę czasu, to taki pomysł się znajdzie. U nas tam są takie kluby różne, to prężnie działają, już po 20 lat czy dłużej nasz klub trwa i jesteśmy na emeryturach. Także.
9: To też jest grupa. Taka forma właśnie wyjścia z domu, relaksu, odprężenia się, jak wyjazdu, innego, spotkania z ludźmi, o też właśnie, to jest bardzo ważne.
8: Innego życia. Polska jest tak przepiękna od północy do południa, od zachodu do wschodu, że nie trzeba jeździć za granicę, chociaż zagranica też jest piękna, nie powiem.
2: Słuchacze tego nie widzą, spotkałem Państwa tutaj przed Urzędem Miasta w tych pięknych okolicznościach, a w ręku co? Rogal świętomarciński.
9: Tak.
8: Rogal przymusowo, tak jak Wadowica kremówka, tutaj rogal. Myślę, że pan jest z Poznania, to rogali nie je, a my w Wadowicach nie jemy kremówek.
2: Jem, spokojnie. 11 listopada zawsze.
9: Jemy, tylko nie tak często.
2: A jak smakuje ten nasz poznański rogal?
9: Bardzo smaczny.
8: Powiem, tak. Nawet się dobrze czyni,
9: taki syty?
8: Bardzo. Jeszcze jest świeży, myślę.
2: I co w Poznaniu państwo robicie?
10: 10 dni jesteśmy tutaj, 3 dni w Poznaniu, 7 dni jesteśmy 9 kilometrów od Gniezna na kampingu. W domkach kampingowych będziemy jeździć, zwiedzać najważniejsze, czy odwiedzać najważniejsze miejscowości leżące wokół satelity, wokół Poznania. A w samym Poznaniu no, to jest przez stare miasto polskie, które historię ma ponad tysiącletnią i te najważniejsze zabytki w Poznaniu zobaczyliśmy, czy zobaczymy jeszcze, bo objeżdżamy to rowerami. Jest to trochę uciążliwe, jako że rowerem ciężko jest przejechać, jak jest grupa 22-osobowa, bo te jednak światła przytrzymują taką grupę, ale jesteśmy podzieleni na 3 grupy i każda grupa sukcesywnie pokonuje daną trasę i zatrzymujemy się i zwiedzamy.
2: Oczywiście na głowie kask.
10: Obowiązkowo. Kolega

0: W moich programach poruszam sporo tematów z Poznania, ale też z regionu. A teraz będzie o rowerzystach. O rowerzystach, o tych najmłodszych. Chodzi o zmiany. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły.
1: Ruszają nowe przepisy ruchu drogowego, czyli obowiązek używania przez dzieci i młodzież do 16 roku życia kasków ochronnych, kierując hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego.
2: To warto wiedzieć.
1: No i my apelujemy, prosimy, by ten kask naprawdę zakładać. Prosimy rodziców, by przekazali pociechą, że te kaski ochronne są obowiązkowe. Podkomisarz Małgorzata Michaś, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj mówimy, do 16 roku życia są obowiązkowe, ale mamy nadzieję, że osoby starsze również będą ten kask na głowach nosiły, poruszając się właśnie hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego. Przede wszystkim, bo jest to bardzo ważne, potrzebne. No i na pewno damy przykład najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, że kaski mają swoje uzasadnienie i są przede wszystkim bardzo ważne, chronią nasze życie i zdrowie. Bo tutaj najmniejszym bólem tak naprawdę jest mandat karny. Gorzej, gdy przez naszą brawurę, nieodpowiedzialność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego stracimy zdrowie czy życie. Dlatego też tutaj dzisiaj jesteśmy z taką profilaktyką i apelem wśród najmłodszych, by te kaski na głowach mieli, poruszając się jednośladami.
3: Nie, może i dobrze, ale nie wiem.
2: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
4: Myślę, że dobrze, ponieważ generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
5: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni, mi się wydaje, na dwóch kółkach, na hulajnogach. Często się słyszy o śmiertelnych wypadkach. Do 16 spoko, a później to już każdy powinien, myślę, że mieć trochę więcej wyobraźni i się stosować. Albo i nie, i brać na siebie odpowiedzialność.
0: A pan, widzę, bo ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
5: Tak, zgadza się.
0: To coś pan wie o tym, tak?
5: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
0: W Poznaniu sporo rowerzystów, tych ludzi na hulajnogach.
5: No, ale to myślę, że wszędzie jest ten problem, że ludzie jeżdżą, jakby nie było nic dookoła nich, ale no, myślę, że Poznań i tak w miarę okej stoi, jeżeli chodzi o kulturę jazdy na dwóch kołach.
2: Z mikrofonem przez Poznanie.
6: Mamy więcej niż 16, jakby nas to nie obchodzi.
0: Ale są jakieś takie niebezpieczne sytuacje w Poznaniu? Dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji?
6: Zawsze dochodzi.
0: W Poznaniu samym?
6: No, tak.
0: I co się dzieje?
6: Główny problem jest z tymi, co na hulajnogach elektrycznych jeżdżą, niż z rowerzystami, bo ci jednak, czasem jeżdżą po chodniku, nawet jeżeli obok jest ścieżka dla rowerzystów.
0: Również tutaj w centrum Poznania?
6: Tak, często na garbarach na przykład.
7: Jak najbardziej na hulajnogach, natomiast z rowerzystami trudno powiedzieć.
8: Nie, uważam, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, bardzo dobra decyzja.
0: A w samym Poznaniu nie brakuje osób, które jeżdżą na rowerach, na hulajnogach?
8: No nie brakuje, niestety jest bardzo dużo osób, które jeździ na hulajnogach i nie patrzy, gdzie jedzie, potrąca ludzi, zwierzęta, także bardzo trzeba uważać.
0: Również tutaj, w centrum Poznania?
8: Jak najbardziej, tak. Ja ratowałam kilka głębi, ponieważ non-stop rozjeżdżane są przez hulajnogi, także tragedia.
1: No te kaski im są bardziej profesjonalne, tym na pewno spełniają lepsze wymagania i bardziej chronią tą głowę, aczkolwiek też kask musi być odpowiednio dobrze założony, dopasowany do głowy dziecka, odpowiednio zapięty, bo musimy wiedzieć, że nie tylko założenie samego kasku na głowę już spełnia te warunki, ale odpowiednie też jego zapięcie i dopasowanie. Tutaj też mówimy o hulajnogach czy rowerach. Oczywiście te urządzenia muszą być sprawne technicznie, muszą być dostosowane do wieku dziecka. Też przypominam, że od marca zmieniły się przepisy i hulajnogą elektryczną nie mogą jeździć dzieci poniżej 13 roku życia. Oczywiście jest wyjątek, że do 13 roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Również jadąc rowerem, dziecko musi posiadać kartę rowerową. Tutaj już mówimy o wieku 10 lat, więc tutaj te przepisy już też obowiązują i są one bardzo ważne. Ja też przypominam, że na drodze droga nie wybacza błędów. Życie, zdrowie mamy jedno, głowę mamy tylko jedną i na pewno ta bezpieczna droga zaczyna się od rozsądku.
2: To warto wiedzieć.
1: Tym rozsądkiem jest na pewno używanie między innymi kasku ochronnego, poruszając się jednośladem. Ale jak widać, dzieci mają kaski na głowie, mają elementy odblaskowe, mają kamizelki odblaskowe i rzeczywiście coraz bardziej są świadome tego, że w dużej mierze od nas samych zależy bezpieczeństwo. My również, jako policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, odwiedzamy szkoły najmłodszych, przeprowadzamy różnego rodzaju prelekcje, profilaktykę i mówimy o tym, że jest to bardzo ważne, ale też tutaj duża rola wśród właśnie rodziców i opiekunów tych dzieci, by naprawdę już od najmłodszych lat uczyli ich bezpiecznego poruszania się po drodze, tych bezpiecznych zasad. Policja

0: Wydziału Ruchu Drogowego oczywiście każdego dnia pełnią służbę na drogach. Przypominam, że za chwilę koniec roku szkolnego ku uciesze dzieci, więc no tutaj policjanci też szczególnie będą zwracać uwagę właśnie na tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. My jako starsi jesteśmy najlepszym przykładem, dlatego powinniśmy być najlepszym przykładem dla najmłodszych. No i dziecko widząc nas, osoby dorosłe w kasku, na pewno chętniej założy ten kask. No i tutaj czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, więc no mamy nadzieję, że właśnie z chwilą ukończenia tego 16 roku życia ten kask nie zostanie schowany do szafy, ale nadal będzie użytkowany. Droga jest dla wszystkich. Wszyscy mają na tej drodze prawa, ale też obowiązki, zarówno kierujący samochodami, jak i kierujący jednośladami. My też apelujemy o taką wzajemną życzliwość i zrozumienie względem wszystkich uczestników ruchu drogowego, bo droga jest dla wszystkich, więc tutaj też możemy zauważyć takie największe wykroczenia na drodze wśród kierujących jednośladami. To właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości, korzystanie z telefonu komórkowego, czy przewożenie dodatkowych pasażerów, jeśli tutaj mowa o hulajnogach, ale również takie stwarzanie często zagrożenia jadąc chodnikiem dla pieszych. Musimy wiedzieć, że na chodniku pierwszeństwo ma pieszy. No ale też zwracamy się z prośbą do pieszych o to, by rzeczywiście też byli bardzo ostrożni na drodze podczas przejścia dla pieszych, by zwracali też szczególną uwagę, bo mamy prawa, mamy obowiązki, ale też taka wzajemna życzliwość i takie wyostrzone przestrzeganie tych zasad przepisu ruchu drogowego jest bardzo ważne.
1: Młodszy inspektor Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Od stycznia do końca maja rower, w tym rower elektryczny, 120 wypadków, w tym 9 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, 110 osób rannych i 314 kolizji. Natomiast hulajnogi również ten rok, 47 wypadków, na szczęście nikt nie zginął, 47 osób zostało rannych i 117 kolizji. Ogólnie w 2025 roku mieliśmy spadek wypadków. Najbardziej cieszył spadek wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo aż 54 wypadki mniej w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o cały kraj, jest również spadek, ponad 200 wypadków, lekko ponad 200. I tutaj akurat byliśmy zadowoleni, dlatego że ta 1/4 to tylko i wyłącznie Wielkopolska. Niestety na obecną chwilę, porównując 2026, mamy 5 wypadków śmiertelnych więcej jak w tamtym roku.
2: Przypomnę, dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego w kaskach ochronnych.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady Ewa Ben.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej przystanią.
2: Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę.
3: Za panią,
2: bynajmniej za panią.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak.
2: Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże.
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie.
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią.
1: I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny

milczeniu westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

byliśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd